0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pałac Prezydencki krytycznie o nowej ustawie dotyczącej tańszego paliwa. Pracownicy sieci Biedronka, bliscy strajku, chcą lepszych warunków pracy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
1: To tak zwany system fortyfikacji HESCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W ocenie rządu ustawa pozwoliłaby obniżyć ceny paliw. Nie zgadza się z tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Mówi, że koncerny paliwowe podniosą wtedy ceny, by zrekompensować sobie nowy podatek. Dodaje, że ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
3: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
1: Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale związek zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozioł.
4: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
5: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
4: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
1: Pracownicy Biedronki zapowiadają strajkowe referendum. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial w rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik-Kopeć.
6: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
1: Za 2 tygodnie do kin wchodzi z kolei pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego w rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. Najbliższą niedzielę warto jednak sobie zaplanować z dala od telewizorów i smartfonów. 20 września to ogólnopolski dzień bez ekranu. Nowa inicjatywa pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Akcja nosi hasło Odzyskajmy dzieciństwo. Ma zachęcić dzieci i dorosłych do spędzania tego czasu na rozmowie, zabawie i aktywności fizycznej.
7: Dzień dobry, w czwartek, godzina 6 z minutami na zegarze, a więc Łukasz Michtal, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Zaczynamy program Trendy Start, a jeśli początek, to pogoda, ta w wydaniu lokalnym. Wczoraj ciepło, dzisiaj odrobinę chłodniej, bo termometry maksymalnie mają wskazać nam dzisiaj w regionie 18 kresek. Do tego deszcz ma się pojawić, więc warto znowu zabrać ze sobą, wychodząc z domu, parasol. Delikatne porywy wiatru do 12 km na godzinę z zachodu. Jeśli chodzi o termikę, ta będzie ciepła i mokra. No a ciśnienie w okolicach 1015 hektopaskali pokażą barometry. Jeśli chodzi o godziny nocne, to będzie to ciepły wieczór i ciepła noc. 17 kresek. Jutro natomiast w dzień 21 stopni, już dzień bez opadów. Nocą natomiast 7 stopni Celsjusza.
0: Reklama.

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.

0: Tradycyjnie w programie Trendy Start zaglądam sobie wczesnym rankiem do kalendarza. Przesuwamy ten magiczny kwadracik i dzisiaj, proszę Państwa, mamy już 17 dzień września. To jest dzień, kiedy życzenia z okazji imienin przyjmują m.in. Justyn, Franciszka, Dawid, Gordian, Lambert, no i także Zygmunt. 17 dzień września to jest 260 dzień roku. 105 dni pozostaje do końca 2026 roku. Dzisiaj o godzinie 6.13 wstanie słońce, zachód o 18.46. Dzień będzie zatem dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 51 minut i krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 14 minut. Jeśli chodzi o równo noc jesienną, do tego wydarzenia pozostaje nam 6 dni.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.

0: Teraz już czas na kalendarium historyczne. W roku 1374, 17 września, król Ludwik Węgierski wydał przywilej koszycki dla polskiej szlachty. W 1590 król Zygmunt III Waza przyznał Lidze prawo magdeburskie i herb. W 1894 Feliks Szlachtowski został prezydentem Krakowa. W roku 1939 około 11 godziny w wyniku niemieckiego strzału artyleryjskiego wybuchł pożar Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym samym dniu i tym samym roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, naczelny wódz marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz i prezes Rady Ministrów Felicjan Sławoj Składkowski wraz z Radą Ministrów po otrzymaniu informacji o zbliżeniu się czołgów sowieckich do Śniatynia zdecydowali, że przekroczą granicę polsko-rumuńską celem przeniesienia siedziby władz państwa na terytorium sojuszniczej Francji. W 1980 roku powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność z Lechem Wałęsą na czele. W 1995 roku w Warszawie odsłonięto pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Iwoniczy-Zdrój pozyskała 170 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Środki przeznaczono na realizację inwestycji drogowych w Iwoniczu i Lubatówce. Zakres wykonanych prac objął m.in. karczowanie i korytowanie drogi, wykonanie utwardzenia skruszywa, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż barier ochronnych, wykonanie nowych przepustów i wodołapaczy, które zapewnią prawidłowe odwodnienie. Kolejne dni otwarte położnictwa w specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie odbędą się w sobotę 19 września. Prowadzone są zapisy na to wydarzenie. Wprowadzono jednak jedną zmianę. Przyszli rodzice będą mieli okazję popytać o wszelkie zagadnienia związane z porodem, połogiem, karmieniem. Uczestnicy będą mogli zobaczyć sale porodowe, sale noworodków, poradnię neonatologiczną, izbę przyjęć i szkołę rodzenia. Jedna

0: Ze względu na duże zainteresowanie obecnie do udziału w dniach otwartych zapraszane są panie, których ciąża liczy powyżej 30 tygodni. Kolejne spotkanie zaplanowano w przyszłym miesiącu. Zapisy prowadzone są telefonicznie w godzinach od 9 do 14. Muzeum Historyczne w Sanoku oraz Fundacja Herbis et Libris serdecznie zapraszają na premierę książki Grzegorza Kubala Renesansowy zamek w Sanoku, prawdziwa historia, część pierwsza, budowa oraz spotkanie z autorem, mówi Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.
1: Jest to monografia pisana 7 lat. Monografia, która odsłania wiele ciekawych faktów dotyczących budowy zamku, autorów tej budowy, obala wiele mitów, rozprawia się z legendami. Książka, która mówi nam o najważniejszym zabytku ziemi sanockiej, zabytku rezydencjonalnej architektury, przybliża jego dzieje. Myślę, że dla każdego miłośnika historii, architektury, historii sztuki, dla każdego regionalisty pozycja obowiązkowa, także serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorem, na rozmowę.
0: Spotkanie odbędzie się 18 września o godzinie 17.30 w sali gobelinowej Zamku Królewskiego w Sanoku.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju oraz miasto Gorlice zapraszają wszystkich chętnych sympatyków strzelectwa sportowego na zawody o jesienny puchar burmistrza miasta Gorlice, które odbędą się na strzelnicy LOK 20 września w niedzielę o godzinie 14. Udział w zawodach jest bezpłatny. Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych. Zawodnicy strzelają 3 strzały próbne i 10 ocenianych do tarczy odległej 50 metrów. Tradycyjnie prowadzona będzie punktacja indywidualna kobiet i mężczyzn. Broń zabezpiecza organizator zawodów. Przed rozpoczęciem strzelania zawodnicy zapoznani zostaną z zasadami bezpieczeństwa, regulaminem strzelnicy oraz ze standardowym regulaminem zawodów.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: muzyka na dzień dobry gra w waszych radioodbiornikach, podobnie jak i też wspomnienia, które na antenie Trendy Radia w programie Trendy Start w tej pierwszej godzinie cały czas nam gdzieś tutaj towarzyszą. I tak 17 dzień września zapisał się na kartach historii świata. W roku 1777 wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęła się bitwa pod Saratogą. W 1793 rewolucja francuska, Konwent Narodowy wydał dekret o podejrzanych. W 1877 roku 10. wojna rosyjsko-turecka, zwycięstwo Rosjan w trzeciej bitwie pod Szybką. 1943 rok, front wschodni, Briańsk został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. 17 września 1988 roku w Seulu rozpoczęły się 24. letnie Igrzyska Olimpijskie.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami. Startuj.

0: To Trendy Start w Trend Radio. Muzyczny poranek okraszony też i naszym kalendarium historycznym. Jeśli chodzi o muzykę, 17 września 1902 roku urodził się Adam Aston, aktor i piosenkarz. Zmarł w roku 1993. 17 września 1962 urodził się Baz Luhrmann, reżyser, scenarzysta, a także producent filmowy. 17 września 1976 urodził się Ryszard Andrzejewski, czyli Peja, raper w zespołach Slams, Atak i Ski Squad. 17 września 1984 roku ukazał się drugi studyjny album grupy Republika zatytułowany Nieustanne Tango.
1: Trendy Radio, twoja fala dobrej energii.

radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku i podążaj w stronę weekendu. Podążaj w stronę weekendu. Trendy start w Trendy Radio od 6 do 10. Do 10.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwa coraz droższe, ale powrót pakietu CPN mocno niepewny. Służby apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych zachowań i przedmiotów. Turyści w te wakacje w Tatrach dopisali, padł frekwencyjny rekord. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
2: Drogo jest, tak?
3: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
1: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
4: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg. Ma się około 4 kg.
1: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
1: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody w kranach. Według władz ukraińskiej stolicy Rosjanie użyli do ataku pocisków balistycznych. I na koniec wracamy do kraju. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Mimo coraz większego ruchu, przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
6: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozicy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
1: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Koniec pięknej serii Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po 4 efektownych zwycięstwach do zera biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej przegrali z Bułgarią 2-3. Mimo tego nasz zespół awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca. A tak trudny i zacięty mecz wyjdzie nam na dobre, mówi nasz rozgrywający Jan Firlej.
2: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy. Mamy na pewno już o tym dojemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
1: A w 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. Zwłaszcza w pierwszej połowie polski zespół grał bardzo dobrze, ale za wrażenia nikt punktów nie daje, mówi dla Jaga TV trener Adrian Siemieniec.
3: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko. Generalnie no, taka jest Liga Europy i poziom tych zespołów jest tak, jak się prezentowaliśmy. Też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów. Musimy po prostu szukać punktów. A dzisiaj uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu.
1: Dziś Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. A były gracz kolejorza błysnął wczoraj na słynnym San Siro. Jakub Kamiński strzelił gola i zanotował asystę. Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Milanem 2-0. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Rozstawiona z 7 Polka pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz, która w Meksyku jest rozstawiona z dwójką. Drugi mecz i drugie zwycięstwo Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski wygrali w Norwegii z Kolsztat 36-29. Dziś Orlen Wisła Polskę podejmie w swojej hali zwycięzcę Ligi Europejskiej MT Melsungen. Obie drużyny jeszcze nigdy w historii ze sobą nie zagrały. Nawciarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów od wyjazdowej porażki z Nant.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj mogą wystąpić opady deszczu, jeśli chodzi o wskazania termometrów. W Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie spodziewajmy się dzisiaj do 18 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni w porywach 12 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali. No a termika jest ciepła i mokra. Biometr niekorzystny, ale noc bardzo ciepła. 17 stopni Celsjusza z czwartku na piątek. Jeśli chodzi o początek weekendu, już jutro więcej rozpogodzeń, ale jeśli chodzi o temperatury, w okolicach 21 stopni Celsjusza wskażą termometry w dzień. Noc zdecydowanie chłodniejsza, 7 kresek.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
3: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
4: Reklama.
5: Trendy Start w Trendy Radio.
6: Trendy Start w Trendy Radio. Muzyczne powitanie dnia razem z nami. Tak, witamy się pięknie z naszymi radiosłuchaczami już po godzinie 7, 17 dzień września i do 11. Tak, będziemy starać się wprowadzić was w dobry nastrój. Za momencik kilka słów z naszego radiowego kalendarza, ale jak zawsze wczesnym rankiem dobra muza zawsze się przyda.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Reklama.
9: Słuchasz Trend Radia.
10: To już dobry czas na obiecaną kartkę z kalendarza. Dzisiaj 17 dzień września. Imieniny świętuje Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, a także Sokrates i Justyn. Dzisiaj Światowy Dzień Sybiraka, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta oraz Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. 17 września to też 260 dzień roku. Wschód słońca był o 6.13, zachód będzie o 18.47. A dzień ma potrwać nam 12 godzin i 33 minuty.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Dębica otrzymała ponad 1 400 000 złotych dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą Modernizacja kortów tenisowych na terenie gminy Dębica. Środki zostały przyznane w ramach programu wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 2,5 miliona złotych, z czego ponad 1 000 000 stanowi wkład własny gminy Dębica. Modernizacja będzie realizowana w latach 2026-2027. Prace obejmą korty tenisowe oraz korty do badmintona zlokalizowane w 8 miejscowościach gminy Dębica: Podgrodziu, Latoszynie, Gumniskach, Brzeźnicy, Brzeźnicy Woli, Pustyni, Pustkowie Osiedlu i Zawadzie. Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. wymianę i odnowienie nawierzchni sportowych, budowę i modernizację piłkochwytów oraz montaż nowych słupków i siatek do gry. Na obiektach pojawią się również stojaki rowerowe, a na wybranych kortach zaplanowano montaż energooszczędnego oświetlenia oraz lamp solarnych. Zmodernizowane korty będą mogły służyć zarówno do codziennej rekreacji i treningów, jak również do organizacji zajęć sportowych, turniejów i innych wydarzeń.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: W ten weekend odbędą się 26. Balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Z myślą o kibicach, turystach oraz mieszkańcach powstała aplikacja, która zapewnia pełen wgląd w jedno z najważniejszych wydarzeń lotniczych. Największym wyzwaniem dla widzów podczas zawodów balonowych jest dynamicznie zmieniający się grafik lotów, uzależniony od warunków pogodowych. Aplikacja Krosno 2026 rozwiązuje ten problem, działając jako centralny punkt informacyjny, aktualizowany w czasie rzeczywistym. Główne obszary funkcjonalne aplikacji obejmują harmonogram lotów, kalendarz atrakcji, kącik dla rodzin oraz moduł dedykowany tabelom wyników oraz klasyfikacji poszczególnych konkurentów.

0: Mówi Konrad Podkulski, student informatyki krośniejskiej PANS, autor aplikacji.
1: Aplikacja powstała z myślą o jak największej dostępności i o tym, żeby kibic dostał informacje w jak najszybszym czasie. Informacje są posegregowane tematycznie, są bardzo dobrze nastawione pod kątem informacji i ważności tejże informacji, i że harmonogram, który jest głównym kluczem całego wydarzenia, jest dokładnie opisany dzień po dniu i jest ogólnodostępny dla każdego.
0: Dla osób, które nie mogą pojawić się na płycie lotniska w Krośnie, aplikacja oferuje bezpośredni dostęp do transmisji live. Widzowie mogą oglądać nie tylko ceremonię otwarcia, ale także codzienne relacje z wirtualnego balonowego studia, które zagląda za kulisy rywalizacji i pokazuje przygotowania ekip z bliska. Aplikację można ściągnąć z głównej strony internetowej mistrzostw. Rodzice uczniów klas 1-3 tarnowskich szkół podstawowych mogą jeszcze skorzystać z bonu sportowego. Wnioski można składać do 30 listopada bieżącego roku, a w ramach programu rodziny mogą otrzymać do 700 zł zwrotu kosztów zajęć sportowych dla dziecka. Bon sportowy to jednorazowe wsparcie finansowe na minimum 3-miesięczne zajęcia sportowe dla dziecka. Środki można przeznaczyć na aktywności organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia, miejskie jednostki oraz prywatnych organizatorów prowadzących działalność i mających siedzibę w Tarnowie. Szczegółowe informacje oraz aktualny regulamin programu i wszystkie potrzebne wnioski dostępne są na stronie Centrum Usług Społecznych. Program realizowany jest w ramach gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
2: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy z tobą i dla ciebie. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: I czas wyjechać na drogi naszego regionu po raz pierwszy. Najpierw jedziemy przez Sanok, ruch jest umiarkowany, dużych utrudnień nie ma. Troszkę zwalniamy przed lądem Beksińskiego na skrzyżowaniu dróg Bony i ulicy Lwowskiej i na skrzyżowaniu Stasica z ulicą Mickiewicza. W Grabownicy Starzyńskiej prace drogowe przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich, ruch kierowany światłami. W powiecie brzozowskim także utrudnienie na drodze powiatowej biegnącej przez Zmiennicę. Jadąc przez Krosno, szczególnie uważajmy na ulicy Bieszczadzkiej w stronę centrum, ulicy Podkarpackiej, tam miejscowo zwalniamy, oraz na Grodzkiej, gdzie trwają prace drogowe. Uważajmy bardziej na Legionów, Niepodległości i ulicę Korczyńską. Przejeżdżamy do Jasła, wolniej będzie przez ulicę 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności, ulicę Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy. Troszkę zwalniamy na Mickiewicza i Metzgera. W Gorlicach noga z gazu na ulicach Parkowej, Kościuszki. Troszkę wolniej na Mickiewicza.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
2: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
9: 17 dzień września. Dzisiaj w kalendarzu wpisano Światowy Dzień Sybiraka. Dokładnie data, która jest dość istotna, jeśli chodzi o historię naszego państwa, bo przecież 17 września obchodzimy rocznicę napaści rosyjskiej na nasz kraj. Dokładnie w Szymbarku odbywa się zjazd Sybiraków z całego świata. Dzisiaj to jest też dobra okazja do wspólnych rozmów, jak i przypominania losów zesłańców. A oprócz tego, że dzisiaj Dzień Sybiraka, to też Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. A więc każdy miłośnik kowbojskich melodii, dzisiaj powinien sobie troszeczkę głośniej zagrać swoje ulubione przeboje. My też, myślę, w poranku Trendy Start znajdziemy jakiś motyw z tym właśnie country dźwiękiem w tle. To wie, słuchajcie nas uważnie, bo może też polubicie taką muzykę na naszej antenie. Ale teraz zagramy jeszcze troszeczkę inaczej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Otoczenie prezydenta o projekcie w sprawie podatku dla koncernów paliwowych. W Sejmie ruszyły prace nad Lex Rolnik. Tatrzańscy przyrodnicy uspokajają turystów. Takie odgłosy. To nic groźnego. Miriam Lipińska. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie, mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
2: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
1: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
3: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcji wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
1: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Jeśli spacerując po Tatrzańskim Parku Narodowym usłyszymy taki dźwięk... Nie panikujmy, mówią przyrodnicy z TPN i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. Przerażające odgłosy wydają właśnie one, a nie atakujące niedźwiedzie. Dźwięki mają zwabić samice i jednocześnie odstraszyć potencjalnych rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN.
4: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
1: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać, ale doskonale słychać je z dużej odległości i tak najlepiej podziwiać jelenie zaloty.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 5 setów, świetne widowisko, ale pierwsza porażka Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Biało-czerwoni przegrali w Sofii z Bułgarią 2-3 na zakończenie fazy grupowej, choć i tak awansowali dalej z pierwszego miejsca w grupie. Dobry mecz, mówi nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
1: Byliśmy blisko, żeby zwyciężyć. Na pewno będzie dużo materiału do analizy, no bo to jednak 5-setowe spotkanie, także będzie dużo materiału i miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
0: Ta przyszłość to może być kwestia ledwie kilku dni. W 1/8 finału Polska zagra z Łotwą, a Bułgaria z Niemcami. Zwycięzcy tych par zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale. To nie Liga Konferencji, tu o punkty będzie trudno. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała z Olympiakosem Pireus 1-2. Prowadziła po golu Kajetana Szmyta, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Armando González, a gola na wagę 3 punktów w 84 minucie strzelił Roman Jaremczuk. A dziś arcytrudne zadanie przed Lechem Poznań w Londynie zmierzy się z Crystal Palace. Anglicy o mistrzu Polski mówią z respektem, zwłaszcza o napastniku Mikaelu Iszaku.
2: To gracz, którego każdy zna. Pamiętam go z meczów Ligi Konferencji, gdzie strzelał mnóstwo goli. Na pewno jest gotowy również na to, by zrobić to na poziomie Ligi Europy. Musimy jednak uważać na cały zespół, bo zagrożenie u Lecha przychodzi z różnych stron.
0: Mówił trener Crystal Palace Pierre Sage. Mistrz Polski na zwycięzcę poprzedniej edycji Ligi Konferencji nie szykuje nic specjalnego, mówi obrońca kolejorza Joel Pereira.
2: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania i to właśnie chcemy pokazać. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
0: Mecz w Londynie o 21:00. W lidze hiszpańskiej świetnie bawi się FC Barcelona, bo ciężko wczorajszy mecz nazwać poważnym graniem. Mistrzowie kraju pokonali Racing Santander aż 7-2 i umocnili się na prowadzeniu w La Liga. W drugiej połowie w bramce Katalończyków stanął Wojciech Szczęsny, który stracił w kuriozalny sposób gola, próbując kiwać się z rywalem we własnym polu karnym.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj w ciągu najbliższych godzin pokażą nam w okolicach 18 stopni Celsjusza. Noc z czwartku na piątek szykuje się także ciepła, bo w okolicach 15-17 stopni Celsjusza powinny wskazać termometry za oknami. Z zachodu wiatr w porywach 12 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali. No a termika zapowiada się na kolejne godziny ciepła i mokra. Biometr mamy niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Belków od Oleofarm.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio.
7: Witajcie, moi drodzy, po godzinie 8. To jest 17 dzień września. To dla was gra Trend Radio, a program Trendy Start do godziny 11 jest okazją do tego, aby dobrze złapać tę poranną energię. I nawet jeśli gdzieś tam u was pada sobie delikatnie deszczyk, to głowy i uszy do góry, bo z nami zawsze jest raźniej. A my pozdrawiamy tych, którzy już wczesnym rankiem uruchomili media społecznościowe. Dziękujemy za wszystkie wasze informacje. No i przede wszystkim dla tych zapracowanych gramy teraz kolejną godzinę hitów. Łukasz Wichtal, kłaniam się. No i do 11:00 wspólnie budzimy się i nakręcamy w ten czwartkowy ranek.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Czwartek, czwartunio, czyli w pracy już z górki. Dzisiaj do 15, jutro do 15 i weekend. Takimi słowami chwali się nasz słuchacz Grzegorz. No fajnie, że w pracy też macie okazję posłuchać Trendy Radia, bo oprócz najlepszych hitów, oprócz najlepszych przebojów, mamy też o czym pogadać. A robimy to o poranku w rozmowie dnia. I oto jest ten punkt.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: Dziś obchodzimy Dzień Sybiraka. Jest to polskie święto państwowe upamiętniające tragiczne losy Polaków zesłanych na Syberię i inne tereny ZSRR. O tym dniu porozmawiamy z Radosławem Sołkiem, specjalistą z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa WPN Rzeszów. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat 17 września został wybrany na Dzień Sybiraka?
6: Dzień Sybiraka obchodzimy w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, właśnie 17 września. Po raz pierwszy obchodzony był w 2004 roku, a od 2013 ma ten dzień status święta państwowego. No jest to przypomnienie, prawda, napaści Związku Radzieckiego i generalnie ten dzień jest takim wyznacznikiem początku katorgi wielu Polaków, którzy zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego.
5: Jakie są główne cele obchodów tego święta w Polsce?
6: Głównym celem obchodów jest kultywowanie i podtrzymywanie pamięci właśnie o Polakach, którzy zostali poddani tej nieludzkiej katordze oraz przekazywanie wiedzy przede wszystkim młodemu pokoleniu, które nie zawsze ma możliwość usłyszeć o tych wydarzeniach.
5: Jak zmieniała się pamięć o wywózkach w czasach PRL i też po 1989 roku?
6: Warto pamiętać, że od 1944 roku wraz z przesuwaniem się frontu ta pamięć o osobach, które zostały zesłane w głąb Związku Radzieckiego, no były to osoby niechciane, prawda? Polska miała dobrze patrzeć, miała dobrze się wypowiadać o Związku Radzieckim. Mieliśmy zresztą tą przyjaźń, prawda? Jako Polacy i Armia Czerwona wyzwalała Europę spod jarzma niemieckiego i w związku z tym no, był zakaz w ogóle mówienia o czymś takim jak napaść Związku Radzieckiego na Polskę, a potem o wywózkach. Początkowo to nie była tylko forma represji, że ktoś nie został przyjęty do pracy. Nie można było przede wszystkim o tym pisać, czy kwestia zwolnień ze studiów, ale można było nawet w okresie stalinowskim pójść za to do więzienia jako osoba, która po prostu źle wypowiada się o Związku Radzieckim, o naszym sojuszniku. Późniejsze formy represji, no to tak jak wspomniałem wcześniej, była to kwestia właśnie zwolnień z pracy, czy nieprzyjęcia do pracy, zwolnień ze studiów. Od dzisiejszego, kiedy czytamy różne życiorysy właśnie z lat 60., 70. czy późniejszych, to możemy przeczytać, że ktoś został internowany albo dobrowolnie po prostu został przesiedlony. Ta historia była możliwa, żeby mówić wprost, jak było, dopiero po roku 89. Wtedy, prawda, można było i publikować książki i mówić o tym wprost. Faktycznie w latach PRL-u była możliwość publikowania w jakimś drugim obiegu czy za granicą na emigracji i opowiadania o tych wydarzeniach.
5: To przejdźmy właśnie do tych wydarzeń. Ile fal masowych deportacji przeprowadzili Sowieci w latach 1940-1941 i jaka była taka szacunkowa liczba wszystkich obywateli polskich wywiezionych na Sybir?
6: W latach 40-41 nastąpiły cztery główne wywózki obywateli polskich w głąb ZSRR. Ich celem było przeprowadzenie po prostu czystki etnicznej, eliminacja osób uznanych za element kontrrewolucyjny, no, który może być groźny dla władzy komunistycznej. I pierwsza wywózka rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku i byli w niej głównie właśnie leśnicy, osadnicy, wojskowi, cywilni i ich rodziny. I szacuje się, bo to są szacunkowe dane, że było to łącznie około 140 tysięcy osób. Rozmieszczono ich w 21 republikach, głównie tam, gdzie był głównie przemysł leśny, tak, czyli obwód archangielski, swierdłowski, południowe i zachodnie rejony Komińskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej oraz kraj krasnojarski. Druga deportacja rozpoczęła się 13 kwietnia i objęła urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych, tak, inteligencji głównie. I szacuje się, że wywieziono wtedy około 61 tysięcy ludzi. Trzecia deportacja to 29 czerwca 40 rok i była to głównie deportacja uciekinierów spod okupacji niemieckiej, której około 2/3 stanowili Żydzi i to była głównie właśnie część inteligencji, lekarze, ludzie nauki. Szacuje się, że było to około 80 tysięcy osób. I czwarta, ostatnia deportacja zaczęła się tuż przed napaścią III Rzeszy na Związek Radziecki. To było 20 czerwca 1941 roku. I skierowana była głównie w rodziny wcześniej deportowanych osób. To było szacunkowo też od 31 do 52 tysięcy osób. Też warto wspomnieć, że te główne zsyłki to nie koniec, ponieważ tuż po przesuwaniu się frontu, kiedy Armia Czerwona miała swoją ofensywę, gdy na tereny właśnie II Rzeczpospolitej, dawnej II Rzeczpospolitej nacierała Armia Czerwona, wszystkie osoby, które należały do Armii Krajowej, które działały w podziemiu, również zdarzało się, że były zsyłane właśnie w głąb Związku Radzieckiego. Czy nawet osoby, które wracały z niekiedy obozów koncentracyjnych, trafiały ponownie w niewolę i tym razem były zsyłane w głąb ZSRR.
5: O tym pan troszeczkę już wspominał, ale przypomnijmy jeszcze, które grupy społeczne były najbardziej narażone na wywózkę i jak logistycznie wyglądał sam transport?
6: Związek Radziecki przygotował, opracował plan. To wszystko było zaplanowane przede wszystkim, żeby tereny, które zajmowała Armia Czerwona, żeby był oczyszczony z elementu, który może mieć jakiekolwiek takie predyspozycje niepodległościowe, które mogły działać w podziemiu, mogły przeszkadzać właśnie w budowaniu państwa komunistycznego. A więc to była inteligencja, tak? To byli leśnicy, policjanci, urzędnicy, a następnie ich rodziny. To całkowicie miało spowodować, aby ta polskość po prostu nie przetrwała na tych terenach. A wygląda to w bardzo brutalny sposób, jeżeli chodzi przede wszystkim o tą pierwszą deportację, która miała miejsce w zimie, tak? Jeżeli czytamy wspomnienia Sybiraków, była to noc z 9 na 10 lutego, mroźna noc w dodatku, kiedy po prostu przychodzili NKWD-ści, walili w drzwi i kazali się pakować i wyprowadzać, tak? Człowiek w szoku niekiedy mógł po prostu spać, tak? I nie wiedział, co go tak naprawdę czeka. I też w zależności od żołnierzy, bo w tych wspomnieniach jest różnie. Niekiedy były osoby, które po prostu nie wzięły zbyt dużo, co miało też wpływ później na życie lub śmierć, prawda? Jeżeli ktoś się dobrze przygotował, czyli wziął ciepłe ubrania, miał przede wszystkim jakiekolwiek zapasy jedzenia, picia i po prostu to zabrał, to mógł przeżyć. Dawało mu to większą szansę na przeżycie, aniżeli osobom, które po prostu brały rzeczy, po prostu, które mogły wziąć mniej rzeczy. To transporty kolejowe, tak? Transporty wagonami bydlęcymi, a więc w bardzo trudnych warunkach sanitarnych, jeśli można to w ogóle jakimkolwiek warunkami nazwać, tak? Ta podróż trwała niekiedy kilka tygodni. Zdarzało się, że można było po prostu takiej podróży nie przeżyć. Najgorzej miały dzieci, które były karmione, jeżeli matka nie miała, prawda, witamin, jeżeli nie miała dobrego jedzenia, to również takie małe dziecko, które było na piersi, też nie mogła wykarmić, tak?
5: W jakich rejonach ZSRR najczęściej osadzono polskich zesłańców? Jak wyglądała ich codzienność?
6: Przede wszystkim to była trudna, ciężka praca. Jedną z takich prac, która jest chyba najczęściej opisywana i najbardziej kojarzona z Sybirem, z katorżniczą pracą, to wyrąb lasów. Pracowało się około 12 godzin dziennie. To jedzenie, które było podawane. Oczywiście te racje żywnościowe były bardzo niewielkie i ta katorżnicza praca, między innymi przy wyrębie lasów, dawała tak naprawdę możliwość zjedzenia czegokolwiek. W tych opisach, w wspomnieniach czytamy właśnie, że był to czarny chleb, który smakował jak glina czy jakaś zupa zrobiona z roślin. I też dużo dawała świadomość i wiedza, z czego można po prostu zrobić jakiekolwiek jedzenie, czy w tych relacjach można przeczytać o próbach różnorakiej kradzieży tego jedzenia, czy to dla zwierząt. I ludzie po prostu żywili się tym, czy mogli, czy była to padlina. Generalnie to życie polegało na tym, aby móc w jakikolwiek sposób zdobywać to jedzenie i po prostu przeżyć kolejny dzień. Nieludzkie warunki, to ciężko było przeżyć.
5: A jak układ Sikorski-Majski zmienił sytuację prawną zesłańców?
6: Sytuacja zmieniła się diametralnie z tego względu, że Polacy dostali amnestię, a więc byli wypuszczani. Było to związane przede wszystkim z tworzącą się armią polską w Związku Radzieckim. Ci ludzie po prostu wyczerpani, niekiedy chorzy, docierali do miejsca zbiórek i po prostu tworzyli tą armię pod wodzą generała Andersa. Faktycznie, mimo że byli wyzwoleni, to już nie byli tymi samymi ludźmi, którymi byli przed atakiem Związku Radzieckiego na Polskę i, prawda, te warunki, w których żyli w tych łagrach, doprowadzało ich do wyniszczenia organizmu, a więc docierając już i tworząc tą armię, byli w skrajnie wycieńczeni.
5: Ilu Polakom udało się opuścić ZSRR wraz z armią generała Andersa?
6: Również są szacunkowe dane, ale było to około 115 tysięcy Polaków, którzy wyszli właśnie ze Związku Radzieckiego z armią Andersa i później przeszli po prostu ten szlak bojowy.
5: A z jakimi trudnościami mierzyli się ci, którzy wrócili do powojennej Polski?
6: Przede wszystkim tracili domy, tak, nie mieli dokąd wrócić i było to skrajne ubóstwo, więc tworzenie swojego życia od nowa. No i też, tak jak wcześniej wspomniałem, te warunki, w których żyli przez te lata, doprowadziły niejednokrotnie do wyczerpania organizmu, do chorób, które były obecne właśnie na zesłaniu, ale również problemy, trauma psychiczna po tym wszystkim, co przeszli, zwłaszcza jeżeli ktoś zostawił, pochował na zesłaniu swoją rodzinę, swoich rodziców czy swoje dzieci.
5: Na tym zakończymy naszą rozmowę. Radosław Sołek, specjalista z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Kolbuszowej zatrzymali 37-letniego odbieraka. Do oszustwa doszło 8 września. Około godziny 1 w nocy do mieszkanki gminy Majdan Królewski zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza. Wmówił kobiecie, że jej siostra pilnie potrzebuje pieniędzy na leki. Oszust wzbudził w niej poczucie zagrożenia i przekonał do przekazania gotówki. Pokrzywdzona, wierząc, że pomaga członkowi swojej rodziny, przekazała mężczyźnie, który przyszedł do jej domu, pieniądze, prawie 200 tysięcy złotych. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Skrupulatna praca kolbuszowskich funkcjonariuszy pozwoliła na ustalenie mężczyzny podejrzewanego o udział w tym oszustwie. Zaledwie kilka dni po zdarzeniu policjanci zatrzymali podejrzewanego na terenie Kolbuszowej. 37-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego trafił do izby zatrzymań. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Z uwagi na prace drogowe do 18 września droga powiatowa w miejscowości Zmiennica zostanie zamknięta dla ruchu, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie otrzymała informację od Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej numer 2056 w miejscowości Zmiennica od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Jasionowa do końca miejscowości Zmiennica. Spowodowane jest to pracami drogowymi w związku z wykonaniem warstw bitumicznych z betonu asfaltowego na całej szerokości drogi, które zostaną przeprowadzone w dniach 16, 17, 18 września od środy do piątku w godzinach 7 do 20.
1: W przypadku opadów deszczu termin zamknięcia może ulec wydłużeniu. Wczoraj rozpoczęły się roboty drogowe na ulicy Romanowicza w Tarnowie. Jak informuje Zarząd Dróg i Komunikacji, prace mogą powodować utrudnienia. W ramach prowadzonej inwestycji będzie przebudowywana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza oraz budowa sieci światłowodowej do ulicy Nowy Świat. Sygnalizacja będzie wyłączona. Wspomniane prace mają potrwać do listopada. Miejska Biblioteka Publiczna

0: imienia Stanisława Gabriela w Gorlicach zaprasza na spotkanie autorskie z Gabrielą Pawliną, które odbędzie się 18 września o godzinie 18 w sali pod Sową Miejskiej Biblioteki w Gorlicach. Autorka thrillerów i powieści kryminalnych zadebiutowała w 2025 roku powieścią 3, nagrodzoną tytułem kryminalnego debiutu roku 2025. Mówi Beata Mituś z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.
1: W trakcie spotkania będzie możliwe nabycie książek autorki. Przypomnę, że pani Gabriela Pawlina to autorka thrillerów i powieści kryminalnych. Zadebiutowała w 2025 roku powieścią 3, która zdobyła tytuł kryminalnego debiutu roku 2025, a w 2026 roku ukazała się jej druga książka, Cena milczenia, i właśnie z tej okazji w naszej bibliotece odbędzie się to spotkanie.
0: Autorka akcje swoich powieści osadza głównie w górskich terenach południowej Polski.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
0: Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność funkcjonujący w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Młodzieżowy Klub Fantastyki. Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się w czytelni czasopism przy ulicy Krakowskiej w sobotę 26 września. Początek o godzinie 10. Sobotnie spotkanie poświęcone będzie niezwykle bogatemu uniwersum Marvela. Przedstawiona zostanie jego historia, od komiksowych początków przez najbardziej znanych bohaterów i ich historie, po współczesne filmy, seriale, gry oraz fenomen multiversum. Nie zabraknie ciekawostek, charakterystyk najważniejszych postaci, fragmentów filmów i seriali, a także rozmowy o wpływie Marvela na współczesną popkulturę. Młodzieżowy Klub Fantastyki skierowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat. Stanowi przestrzeń spotkań dla młodych pasjonatów literatury, filmów, gier i szeroko pojętej kultury fantastycznej, od klasyków gatunku po współczesne nurty fantasy oraz science fiction.
3: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Czwartkowe przeboje na antenie Trend Radia o poranku dodają wam skrzydeł w pracy. No, tak niektórzy piszą, zwłaszcza jeśli usłyszą swój ulubiony hit. Pamiętajcie, moi drodzy, w południówce więcej waszych propozycji muzycznych, ale bardzo często tak się zdarza, że zaglądając na naszą skrzynkę pocztową, tam też pojawiają się tytuły, jeśli chodzi o poranek. Swoje muzyczne propozycje do poranka nadsyłajcie na trendystart@trendradio.pl. Natomiast teraz nie o muzyce, ale o ruchu na drogach regionu. Ma te cenne informacje do przekazania Michał Sienicki, więc słuchamy uważnie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Podobnie sprawdźmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę, gdzie korkuje się ulica Kościuszki w stronę skrzyżowania. Wolno również ulicami Parkową. Przystajemy na Mickiewicza, Legionów i ulicy Stawiska. W Jaśle zatory robią się na ulicy Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i ulicy Szajnochy, wolniej Lwowską 17 stycznia oraz ulicą Mickiewicza i Jagieły. Z drugiej strony miasta nogę z gazu ściągamy na ulicy Piłsudskiego, Metzgera oraz 3 maja. W Krośnie musimy szczególnie uważać na ulicach Jana Pawła na Nitce w stronę Jasła, wolniej też ulicą Rzeszowską na pasie w stronę obwodnicy. W centrum miasta bardziej uważajmy na ulicy Niepodległości, Korczyńskiej, także Podwalu, utrudnienia na ulicy Grodzkiej. Poza tym troszkę wolniej miejscami na ulicach Bieszczadzkiej i Podkarpackiej. W Sanoku na większości ulic ruch jest umiarkowany. Troszkę zwalniamy na ulicy Bony przed skrzyżowaniem z Lwowską i Przemyską oraz na Mickiewicza przy skrzyżowaniu ze Staszica. Przyhamujemy przed rondem imienia Beksińskiego.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
0: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
10: Poranek, trendy start w czwartek, 17 września. To właśnie dla was gramy, to również dla was szukamy różnych ciekawych informacji, a jedną z nich jest na przykład fakt, iż przedstawiciele Bawarii wysoko ocenili polskie przygotowania w zakresie ochrony ludności i infrastruktury krytycznej. Otóż wskazali, że doświadczenia Podkarpacia mogą pomóc w rozwijaniu podobnych działań w niemieckich samorządach. O sposobach reagowania na zagrożenia hybrydowe rozmawiali niedawno w stolicy Podkarpacia uczestnicy polsko-niemieckiego okrągłego stołu. Starosta powiatu Bamberg Jones Maciej Jończyk ocenił, że Polska i Niemcy mierzą się z podobnymi zagrożeniami. Zastrzegł jednak, że Podkarpacie jest na nie bardziej narażone ze względu na położenie w pobliżu granicy z Ukrainą. Z kolei starosta rzeszowski Krzysztof Jarosz podkreślił, że przygotowania powinny obejmować nie tylko zabezpieczenie infrastruktury i zakup wyposażenia, wśród nich różnego rodzaju agregatów, lecz także zwiększanie odporności mieszkańców na dezinformację. A z tym ostatnim, no, przyznajcie sami, bywa różnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Drogo, coraz drożej. Ceny paliw nie przestają rosnąć. Przed nami wyjątkowo ciepła jesień. Za chwilę o plusach i minusach. I o drogowych absurdach w Krakowie, które zebrali od mieszkańców aktywiści. Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
2: Chora sytuacja.
3: I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
4: Kurczę, no drogo jest, tak? To by podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
1: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta, Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
5: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA.
1: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza z nad Afryki. Ciepła jesień może skrócić sezon grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
1: Pozostanie z nami także susza, jeśli deszczu będzie mało. Ulica spacerowa bez chodnika czy wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą. To tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego i do tej pory dostali już 200 zgłoszeń, m.in. od pacjentów szpitala ortopedycznego przy ulicy Bochenka.
7: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
1: Mówi Filip Piermakowski z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać stan realizacji propozycji mieszkańców. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach. Do takiego wniosku doszedł Międzynarodowy Zespół Ekspertów, który przeanalizował 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. Badacze odkryli, że sam Rzym nie odgrywał tak centralnej roli, jak do tej pory sądzono. Istotniejsze były stolice prowincji, które często pełniły funkcje kluczowych węzłów komunikacyjnych.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Porażka Jagiellonii na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zespół z Białegostoku przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. A dziś wieczorem pierwszy mecz Lecha Poznań. Kolejorza czeka niełatwe spotkanie w Londynie, bo tam zagra z triumfatorem Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu Crystal Palace, mówi pomocnik Adam Wharton.
2: Nie powiedziałbym, że są jakieś oczekiwania. Myślę, że w zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek z fazą grupową i potem systemem pucharowym. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
1: To dla takich spotkań gra się w europejskich pucharach, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
2: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien. Ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
1: Mecz w Londynie rozpocznie się o 21:00. Jednak nie są niepokonani. Polscy siatkarze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z Bułgarią 2-3. Już przed spotkaniem było wiadomo, że biało-czerwoni i tak zajmą pierwsze miejsce w grupie, ale nie było mowy o odpuszczaniu, mówi rozgrywający Jan Firlej.
3: Nie, nikt nas nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios. Bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców Gratka świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to taka ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
1: Bułgarzy dali nam w kość, ale cel pozostaje ten sam. Obronić tytuł, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
4: No po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
1: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Magdalena Fręch awansowała do najlepszej ósemki turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce dzisiaj w części regionu mogą pojawić się opady deszczu. Na termometrach za oknami zobaczymy w okolicach 18 stopni Celsjusza i takie temperatury powinny być odnotowane dzisiaj przez termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa. Wiatr zachodni w porywach 12 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali. Termika zapowiada się ciepła i mokra, biometr mamy niekorzystny, noc będzie ciepła. 17 stopni Celsjusza powinny wskazać termometry z regionu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
7: Reklama.
6: Już po dziewiątej widnieje na naszych radiowych zegarach, a my po raz kolejny z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, którzy ten czwartkowy ranek rozpoczynają razem z nami. Tutaj Trend Radio, tutaj Trendy Start. W tej godzinie nie zabraknie serwisu prasowego.

0: RMFA FM.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w czwartkowy poranek. Dziś w przeglądzie prasy będzie trochę o inwestycjach w regionie, będzie też kilka tematów kryminalnych. Więcej o tym za chwilę, a teraz trochę pogramy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Troszkę wcześniej wyjedźmy na drogi naszego regionu. Posłuchajmy najpierw raportu policyjnego.
3: Rzeszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności kolizji, do której doszło kilkanaście minut przed godziną 8 w Rzeszowie na ulicy Osmeckiego, gdzie zderzyły się Opel i Seat. Do kolejnego zdarzenia doszło po godzinie 7.30 w Tyczynie na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie zderzyły się Subaru i Citroen. W tych kolizjach nikt nie ucierpiał. Natomiast około godziny 7 na drodze krajowej nr 9 w Nowej Dębie na skrzyżowaniu z ulicą Stalowską doszło do zdarzenia drogowego z udziałem busa oraz samochodu osobowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca osobową Mazdą, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu busem marki Mercedes, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Oboje kierujący pojazdami zostali przewiezieni do szpitala.
2: Dziękujemy, mówił Damian Dziak ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Ja tylko dodam, że niedawno doszło do kolizji dwóch pojazdów samochodów osobowych w miejscu piastowym na 239 km drogi krajowej nr 28. Wypadek zdarzył się na pasie w kierunku Rymanowa, niedaleko sanktuarium. Obecnie na miejscu pracują służby, które kierują ruchem. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
4: Reklama. U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
5: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
4: Reklama.
1: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
6: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od gazety codziennej Nowiny. Karpatka wydrążyła już 1/3 drugiej nawy tunelu na S19 Rzeszów Południe Babica. Budowa drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu trwa na kilku odcinkach. Jednym z najbardziej zaawansowanych elementów inwestycji jest tunel pod wzgórzem Grochowiczna w Babicy, gdzie maszyna TBM Karpatka kontynuuje drążenie drugiej nawy. Ponad 120 balonów wzniesie się w powietrze podczas balonowych Mistrzostw Świata w Krośnie. Po raz pierwszy na niebie nad miastem i okolicą będzie można podziwiać tak imponującą liczbę barwnych aerostatów. Najlepsi piloci z 32 krajów świata, w sumie 104 zawodników, wezmą udział w prestiżowych zawodach, które po raz pierwszy odbędą się w Polsce. O prawo do ich organizacji zawalczyła Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Nawet 10 tysięcy złotych mikrodotacji mogą otrzymać lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z województwa podkarpackiego. I to bez wkładu własnego. Nabór trwa do 21 września. Zgłaszać mogą się m.in. lokalne organizacje, grupy mieszkańców, liderzy społeczni, KGW, OSP lub inne aktywne środowiska. 24 września o godzinie 17 w Urban Labie w Rzeszowie odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców Śródmieścia. Będzie o planowaniu rewitalizacji tego obszaru. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się m.in. czym jest rewitalizacja, jak będzie przebiegał proces opracowania gminnego programu rewitalizacji oraz w jaki sposób mieszkańcy mogą się w ten proces zaangażować.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych oraz praniem pieniędzy. Mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.
3: Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od 2017 roku. W tym czasie jej członkowie mieli wprowadzić do obrotu co najmniej tonę 700 kg wyrobów z metali szlachetnych, omijając obowiązki podatkowe. Szacuje się, że związane z tym uszczuplenia należności publiczno-prawnych mogły wynieść około 45 milionów złotych. W lipcu funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, działając wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP, przeprowadzili kolejną realizację w tej sprawie. Przeszukano miejsca związane z osobami podejrzewanymi o udział w nielegalnym procederze.
2: Funkcjonariusze zabezpieczyli 28 kg złota, 33 kg srebra oraz 49 tysięcy euro w gotówce. Dotychczasowe działania pokazują skalę prowadzonego procederu oraz ilość nielegalnego kruszca wprowadzanego na rynek krajowy. Trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego, który wskazuje na rozwojowy charakter sprawy. W Tarnowie odbędzie się uroczystość z okazji Światowego Dnia Sybiraka. Będzie ona miała miejsce dziś.

0: 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Rozpocznie się mszą świętą w intencji poległych i pomordowanych na wschodzie, która o godzinie 12 odprawiona zostanie w Bazylice Katedralnej. Po jej zakończeniu uczestnicy przejdą pod pomnik ofiar stalinizmu, gdzie o godzinie 13.10 rozpocznie się uroczystość patriotyczna połączona ze złożeniem wiązanek kwiatów. Światowy Dzień Sybiraka upamiętniający wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Radzieckiego po raz pierwszy był obchodzony w 2004 roku z inicjatywy Związku Sybiraków. Świętem państwowym ustanowiony został 27 września 2013 roku. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wzbogacił się o nowy radiowóz. Toyota wyposażona w silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra i mocy około 98 koni mechanicznych będzie wykorzystywana przez funkcjonariuszy podczas codziennej służby na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Pojazd służbowy został zakupiony ze środków centralnych Komendy Głównej przy wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa. Nowy radiowóz trafił do funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą wykorzystywać go przede wszystkim podczas codziennej służby na drogach. Pojazd ułatwi policjantom sprawniej podejmować interwencje, szybciej docierać na miejsce zdarzenia drogowego oraz realizować działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa.
1: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: Już w najbliższy weekend w Bystrej koło Gorlic odbędzie się kolejna edycja festiwalu Agro Gorlice. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 13. Na scenie zaprezentuje się bogaty blok artystyczny, pełen lokalnych talentów, zespołów regionalnych i grup tanecznych. Publiczność bawić się będzie przy występach zespołów regionalnych. Program wzbogacą też wokaliści oraz zespół Ruczaj z gorlickiego MDK, a także zespół regionalny Mała Koronka z Bobowej. Kulminacyjnym punktem dnia będzie zaplanowany na godzinę 17 koncert Gwiazdy Wieczoru. Na scenie wystąpi zespół Pogwizdani, który z pewnością porwie wszystkich do wspólnej zabawy. Drugi dzień wydarzenia upłynie pod znakiem tradycji i kulinariów. Najważniejszym punktem porządku dnia będzie konkurs kół gospodyń wiejskich, podczas którego zostanie wybrany najlepszy regionalny wypiek ziemi gorlickiej. Kolejny blok artystyczny wystartuje o godzinie 15. O godzinie 17 poznamy oficjalne wyniki konkursu kół gospodyń wiejskich, co zwieńczy tegoroczną edycję Agro Gorlice. Muzeum Regionalne w Jaśle zachęca do udziału w jesiennych warsztatach. Muzeum przygotowało dla uczestników warsztaty malowania dyń, projektowania ekotoreb, zdobienia lampionów metodą dekupaż, malowania na pleksie, mówi Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.
2: Dla miłośników ekologii zapraszamy na tworzenie torb ekologicznych. Motywem przewodnim będzie oczywiście jesień. Taką nowością, którą chcemy zaprezentować, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, jest robienie lampionów, które pozwolą nam oświetlić, ocieplić te coraz dłuższe wieczory jesienne. I oczywiście stała pozycja naszych warsztatów, czyli malowanie na szkle, malowanie na plastiku, ceramika, garncarstwo. To wszystko czeka na Państwa.
0: Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w Muzeum Regionalnym w Jaśle oraz w generatorze nauki GEN. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 13 445 06 41.
3: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
3: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Za nami w przeglądzie prasy gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. Dziś w gazecie między innymi tematy inwestycyjne. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
1: Czas teraz na zapowiadaną Gazetę Krakowską. Kilka tygodni temu wydawało się, że temat pozyskania modernistycznego budynku przy ulicy Chopina w Tarnowie na cele publiczne przepadł, bo żadna państwowa instytucja kultury nie była zainteresowana jego przejęciem. Według posła Piotra Górnikiewicza to się jednak zmieniło i sprawa jest na drodze do sfinalizowania. O północy z 15 na 16 marca 2027 roku skończy się pobieranie opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Kraków-Katowice dla kierowców samochodów osobowych i motocykli. Stanie się tak w związku z wygaśnięciem koncesji na prowadzenie tej części A4 przez spółkę Stal Eksport Autostrady S.A. Odcinek przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad. To miejsce znają nie tylko mieszkańcy okolicy, ale także turyści i miłośnicy kina. Filmowa kładka łącząca Witowice Dolne i Tropie wystąpiła bowiem w głośnym filmie Twarz w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Jej stan techniczny pozostawiał jednak wiele do życzenia. Dziś to już zupełnie inne miejsce. Przeprawa została wyremontowana, a od dziś mogą z niej korzystać zarówno piesi, jak i rowerzyści. Zachowała jednak swój charakterystyczny wygląd, nadal jest jasno-niebieska i wygląda tak, jak zapamiętali ją mieszkańcy oraz odwiedzający region turyści i kinomaniacy. Na ścianie Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej powstaje wyjątkowe dzieło sztuki. Upamiętnia ono Różę Goździewską, znaną jako Różyczka, najmłodszą, zaledwie 8-letnią sanitariuszkę Powstania Warszawskiego. Dzieło jest jednak niezwykłe nie tylko ze względu na swoją patronkę. W jego tworzenie zaangażowała się cała lokalna społeczność oraz turyści.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

Jak słyszeliśmy przed momentem, sporo dzieje się w regionie. Przegląd prasy w Trend Radio już za nami. Ewa Bukowiecka jutro po godzinie 9 znów pojawi się w poranku, a my tymczasem mamy dla was jeszcze chwilę na muzykę, chociaż wiadomości z kraju i ze świata też niebawem przekażemy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Politycy prawicy chcą zorganizować Marsz Niepodległości we Lwowie. Idzie jesień, a z nią mgły. Podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę. Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
2: Informacja z komitetów jest przekazywana na bządze panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
1: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. A w obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
3: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL dosadnie o pomyśle prawicowych polityków na temat organizacji Polskiego Marszu Niepodległości na ulicach Lwowa.
4: Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalne.
1: Grupa 21 posłów opozycji skierowała interpelację do premiera Donalda Tuska w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości. Autorzy pisma domagają się, aby polski rząd uzyskał zgodę od władz Ukrainy oraz zapewnił finansowanie i zaplecze organizacyjne dla tego wydarzenia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
5: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku. W Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów, to m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
6: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek, samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra w blokach, do centrów miast.
1: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.
7: Kolejne wieści pogodowe przed nami. Jeśli chodzi o region, to dzisiaj w części Podkarpacia oraz Małopolski mogą pojawić się opady deszczu. Jeśli zerkniemy w stronę termometrów za oknami, to w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Mielcu czy Sanoku termometry pokażą nam w okolicach 18 stopni Celsjusza w dzień. Noc niewiele chłodniejsza, bo od 15 do 17 stopni. Wiatr zachodni w porywach 12 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali, a biometr nadal niekorzystny.
8: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
9: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Reklama.
7: Witajcie moi drodzy po godzinie 10:00. Tak, właśnie czwartek, 17 dzień września przenosi nam kolejną godzinkę muzyki. Dzisiaj czwartek, więc też będziemy mieć dla was dużo informacji, jeśli chodzi o rynek pracy. Zanim giełda u nas, to jeszcze chwila na muzykę. Łukasz Michtal do 11:00. Gram dla was najlepsze przeboje.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 1 września 2026 roku. Archiwista, Krosno, asystentka, higienistka.

Japło, malarz proszkowy z ulic Prowa, mechanik pojazdów samochodowych, staż Jedlicze, mechanik, mechaniczka, służba utrzymania ruchu Jasło.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Skoro mamy 17 dzień września i gdzieś tam muzyczne święto w tle, którym przypomina nam o tym, że muzyka country dzisiaj rządzi, to w trendy hicie dnia mamy taki oto duet Dolly Parton i Kenny Rogers, Island in the Stream, klasyka w najlepszym wydaniu. Tutaj Trend Radio, tutaj poranek Trendy Start. Ja przypomnę, że do godziny 11 słuchacie porannego pasma na 101.9 i 95.2 FM, a wkrótce znów zmierzymy się z wiadomościami z powiatowych urzędów pracy.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
1: Reklama. Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: To jest program Trendy Start. A u nas za pośrednictwem fal radiowych również informacja o tym, iż placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle apeluje do ubezpieczonych rolników, ich małżonków oraz domowników o aktualizację danych osobowych i kontaktowych. Ma to związek z cyfryzacją obsługi oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań, w tym powiadomień SMS, na przykład o nieopłaconych składkach lub zadłużeniu wobec KRUS.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Kolbuszowej zatrzymali 37-letniego odbieraka. Do oszustwa doszło 8 września. Około godziny 1 w nocy do mieszkanki gminy Majdan Królewski zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza. Wmówił kobiecie, że jej siostra pilnie potrzebuje pieniędzy na leki. Oszust wzbudził w niej poczucie zagrożenia i przekonał do przekazania gotówki. Pokrzywdzona, wierząc, że pomaga członkowi swojej rodziny, przekazała mężczyźnie, który przyszedł do jej domu, pieniądze, prawie 200 tysięcy złotych. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Skrupulatna praca kolbuszowskich funkcjonariuszy pozwoliła na ustalenie mężczyzny podejrzewanego o udział w tym oszustwie. Zaledwie kilka dni po zdarzeniu policjanci zatrzymali podejrzewanego na terenie Kolbuszowej. 37-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego trafił do izby zatrzymań. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Powiat krośnieński rozpoczął realizację ważnej inwestycji infrastrukturalnej pod nazwą stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Przybówka Pietrusza Wola – Rzepnik – Bratkówka w miejscowości Pietrusza Wola. Stan drogi na odcinku objętym inwestycją od dłuższego czasu budził poważne obawy. Rozpoczęte prace obejmują kompleksową stabilizację osuwiska o długości około 17 metrów i szerokości 27 metrów, które bezpośrednio zagrażało drodze powiatowej. Prowadzone działania mają na celu powstrzymanie postępującej degradacji terenu oraz trwałe zabezpieczenie infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji realizowana jest również modernizacja systemu odwodnienia. Prowadzone prace realizowane są z uwzględnieniem obowiązujących zasad ochrony środowiska oraz specyfiki tego obszaru. Szacunkowy koszt zadania wynosi ponad 1 700 000 zł, z czego ponad 1 300 000 stanowi dofinansowanie. Z uwagi na prace drogowe w dniach od 16 do 18 września droga powiatowa w miejscowości Zmiennica zostanie zamknięta dla ruchu, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie otrzymała informację od Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2056 w miejscowości Zmiennica od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Jasionowa do końca miejscowości Zmiennica. Spowodowane jest to pracami drogowymi w związku z wykonaniem warstw bitumicznych z betonu asfaltowego na całej szerokości drogi,

0: które zostaną przeprowadzone w dniach 16, 17, 18 września od środy do piątku w godzinach 7 do 20.
1: W przypadku opadów deszczu termin zamknięcia może ulec wydłużeniu. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Stanisława Gabriela w Gorlicach zaprasza na spotkanie autorskie z Gabrielą Pawliną, które odbędzie się 18 września o godzinie 18 w sali podsową Miejskiej Biblioteki w Gorlicach. Autorka thrillerów i powieści kryminalnych zadebiutowała w 2025 roku powieścią 3, nagrodzoną tytułem kryminalnego debiutu roku 2025. Mówi Beata Mituś z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.
2: W trakcie spotkania będzie możliwe nabycie książek autorki. Przypomnę, że pani Gabriela Pawlina to autorka thrillerów i powieści kryminalnych. Zadebiutowała w 2025 roku powieścią 3, która zdobyła tytuł kryminalnego debiutu roku 2025, a w 2026 roku ukazała się jej druga książka, Cena milczenia, i właśnie z tej okazji w naszej bibliotece odbędzie się to spotkanie.
1: Autorka akcje swoich powieści osadza głównie w górskich terenach południowej Polski.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Stanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Co robić w mieście, aby się nie nudzić? No na przykład warto zaglądnąć do oferty jasielskiego Genu. Tam miłośnicy klocków będą mieli powód, by odwiedzić właśnie ową placówkę. Już w dniach 18-19 dzień września odbędzie się tam Brikowisko 2026, czyli dwudniowe wydarzenie z wystawą klocków, warsztatami budowania, strefą animacji oraz atrakcjami przygotowanymi zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny, zatem zanotować, zapamiętać i zaglądnąć do Jasła na ulicę Bednarską 2. To właśnie pod tym adresem odnajdziecie Gen Jasło.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, stan na dzień 28 sierpnia 2026 roku. Inżynier robót drogowych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Wychowawca, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz, spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren całego kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, miejsce pracy Małastów. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Klasurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, miejsce pracy województwo podkarpackie i małopolskie. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Kelner, miejsce pracy Rykietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Pracownik wykańczania odkówek, hartownik, miejsce pracy Gorlice. Spawacz, metodontik, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych, metodą TIG, miejsce pracy teren kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
3: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.

To już prawie godzina 11 na zegarze Trend Radia. Wkrótce, no właśnie, zmiana, jeśli chodzi o ramówkę, bo przecież zawsze po dobrym poranku musi być też dobre przedpołudnie. Ania i Marcin wkrótce u nas, a ja mam jeszcze dla was przebój, który doskonale znacie i lubicie go też słuchać, przynajmniej tak wnioskuję po ilości wiadomości, które dostaję właśnie od was z prośbą o to, aby zagrać Head and Heart. To właśnie Joel Corey i gramy przed wiadomościami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie niepokój Polaków związany z wojną na Ukrainie. Są dane GUS-u. Dobre wieści dla kierowców. Ropa tanieje na globalnych rynkach. Pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej. Tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
2: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach na przykład lądowych i morskich.
1: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany. Powiało optymizmem dla kierowców. Ropa tanieje na światowych rynkach, choć baryłka nadal kosztuje powyżej $100. Spadki cen to efekt informacji z Arabii Saudyjskiej, która chce w ciągu kilku najbliższych dni przywrócić częściowo działanie uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. Naftociąg ucierpiał w wyniku ataku irackich bojówek sprzymierzonych z Iranem, a jest to tym bardziej dotkliwe, że po zamknięciu cieśniny Ormus to właśnie ta instalacja stała się ważną drogą transportu surowca. Rurociąg ma znów w pełni działać w ciągu 6 tygodni. PKP PLK podsumowało wczorajszą awarię systemu sterowania ruchem w Katowicach. W jej wyniku 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut, czyli około 217 godzin, a 76 pociągów odwołano. I jeszcze sport. Zwycięska pasa biało-czerwonych zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze po raz pierwszy przegrali na tych Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. Michał Waszkiewicz.
3: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Nie, nikt nas nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gratka. Świetnie się to na pewno oglądało.
3: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
4: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
3: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
5: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
3: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju.
1: Ale jest też dobra wiadomość. Na drodze do finału nie staną nam ani Włosi, ani Francuzi.
6: Jeszcze informacje pogodowe dla regionu. Dzisiaj zabierzcie, wychodząc z domu, parasole, bo na Podkarpaciu i w Małopolsce niewykluczone są opady deszczu, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach z kolei zobaczymy od 15 do 19 stopni Celsjusza maksymalnie. Wiatr zachodni do 12 km na godzinę i ciśnienie 1015 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny. Moi kochani, to było właśnie pogodowe przesłanie na kolejne godziny, jeśli chodzi o ten czwartek. Chociaż program Trendy Start już czas zakończyć. Łukasz Michnal, poranna cała redakcja. Kłaniamy się nisko, życzymy dobrego dnia i nie dajcie się tej pogodzie, bo u nas zawsze znajdzie się ten pozytywny aspekt, chociażby muzyczny. A jeśli chodzi o kolejną godzinkę, zostawiamy Was w towarzystwie Ani i Marcina. Oni jak zawsze zadbają o przeboje lat 90. No a my już mówimy Wam do usłyszenia jutro w piątkowy poranek. No, mam nadzieję, że będziemy się słyszeć. Cześć!
7: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc. Hertz imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Czwartulo.
1: Tak,
2: dzień
1: moi
2: dobry,
1: drodzy. Czwartek.
2: Co tam porabiacie?
1: A porabiacie. No, porabiamy bardzo fajnie, bo...
2: Większość pewnie w pracy.
1: Tak, ale mamy osobę...
2: Niektórzy gotują.
1: Rozebrał skrzynię biegów i nie potrafi złożyć. Antek, no, bywa tak.
2: Bywa.
1: Ja jestem trochę techniczny, mógłbym ci pomóc, tylko przez mikrofon
2: bo
1: jakby nie bardzo, nie? Musiałbym tam pojechać.
2: Lepiej rozłożyć niż złożyć, nie?
1: No tak, rozłożyć no, bardzo właśnie. Prosto, złożyć...
2: No jest problem.
1: Seger jest ciężko do założenia, wiesz? Seger,
2: co to jest?
1: Nie założysz segera.
2: Co to jest?
1: Bardzo
2: wytłumacz,
1: często
2: jak już tak emanujesz no, takimi pojęciami.
1: Taka która, wiesz, no, nie wiem, zabezpiecza, żeby na przykład tulejka nie wyskoczyła.
2: No, to chyba częste, nie?
1: Bardzo.

0: PiS na Dobry Czwartek.
1: Sasz.
2: Ekwador. To jest, moi drodzy, hit, do którego wracamy jak bumerang. Rzuciłaś kiedyś bumerangiem?
1: No pewnie, wrócił? Raz dostałam w łeb.
2: No właśnie, to ten hit wraca do ciebie, niemiecki
1: ale
2: projekt.
1: Ale ten mnie za to przytuli muzycznie.
2: Uwielbiamy go.
3: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Mystic Spirit of Ibiza.
2: No, mówiliście, że ktoś tam o Ibizie.
1: Ja bym poleciała, tak, ale powiem poleciała ci, ale na kilka dni, bo pewnie miałabym przesyt tych imprez, bo ja tak...
2: Kasia napisała, średnio, że jest kompletnie niezadowolona i właśnie ona... ze względu na to, że paszkę sobie nie dobrała. Oni byli za bardzo imprezowi, ona...
1: No, bo tak też może być.
2: Pojechała tak tylko, żeby zobaczyć, no i nie podobało się jej.
1: No widzisz, tobie by się podobało.
2: Przemilczę.

0: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
1: Reklama. Trend Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
2: Tutaj Visa, Viva Vista.
3: O, to takie, no to jest jedna z ulubionych hitów, słuchajcie, w Niemczech. Jeśli robią przeróbki, tak, jest, albo są no oprócz teściówki niemieckie, tam na przykład na niemieckim weselu,
2: to
3: Viva La Fiesta musi się
2: utwór.
3: To pojawić, jak też i la la la
2: tak
3: z 97.
2: Mandacik obecny. Weselny pyton.
3: Nie, no to ty no już mówisz o tych takich najbliższych, ale ja mówię jeszcze o takich,
2: na przykład, liczę godzin i lata.
3: O, na przykład.
2: No właśnie.
3: No właśnie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: To Unlimited Edge of Heaven.
2: Piękny numer, który się pojawia, słuchajcie, od grupy holenderskiej. Wykonują oczywiście muzykę taneczną. No i mieszają style. Dance'owe, house'owe, rave'owe, no wszystkie, nie?
1: Tak jest. No i jeszcze... no i powstała w 91 roku.
2: Tak, pierwszy i fajny kawałek tego To Unlimited zawsze jest dobrze widziany na naszej antenie i czasem do niego wracamy.
1: No Limit na przykład.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Dębica otrzymała ponad 1 400 000 złotych dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą Modernizacja kortów tenisowych na terenie gminy Dębica. Środki zostały przyznane w ramach programu wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 2,5 miliona złotych, z czego ponad 1 000 000 stanowi wkład własny gminy Dębica. Modernizacja będzie realizowana w latach 2026-2027. Prace obejmą korty tenisowe oraz korty do badmintona zlokalizowane w 8 miejscowościach gminy Dębica: Podgrodziu, Latoszynie, Gumniskach, Brzeźnicy, Brzeźnicy Woli, Pustyni, Pustkowie Osiedlu i Zawadzie. Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. wymianę i odnowienie nawierzchni sportowych, budowę i modernizację piłkochwytów oraz montaż nowych słupków i siatek do gry. Na obiektach pojawią się również stojaki rowerowe, a na wybranych kortach zaplanowano montaż energooszczędnego oświetlenia oraz lamp solarnych. Zmodernizowane korty będą mogły służyć zarówno do codziennej rekreacji i treningów, jak również do organizacji zajęć sportowych, turniejów i innych wydarzeń.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W ten weekend odbędą się 26. balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Z myślą o kibicach, turystach oraz mieszkańcach powstała aplikacja, która zapewnia pełen wgląd w jedno z najważniejszych wydarzeń lotniczych. Największym wyzwaniem dla widzów podczas zawodów balonowych jest dynamicznie zmieniający się grafik lotów, uzależniony od warunków pogodowych. Aplikacja Krosno 2026 rozwiązuje ten problem, działając jako centralny punkt informacyjny, aktualizowany w czasie rzeczywistym. Główne obszary funkcjonalne aplikacji obejmują harmonogram lotów, kalendarz atrakcji, kącik dla rodzin oraz moduł dedykowany tabelom wyników oraz klasyfikacji poszczególnych konkurencji, mówi Konrad Podkulski, student informatyki Krośnieńskiej PANS, autor aplikacji.
3: Aplikacja powstała z myślą o jak największej dostępności i o tym, żeby kibic dostał informacje w jak najszybszym czasie. Informacje są posegregowane tematycznie, są bardzo dobrze nastawione pod kątem informacji i ważności tejże informacji, i że harmonogram, który jest głównym kluczem całego wydarzenia, jest dokładnie opisany dzień po dniu i jest ogólnodostępny dla każdego.
1: Dla osób, które nie mogą pojawić się na płycie lotniska w Krośnie, aplikacja oferuje bezpośredni dostęp do

0: transmisji live. Widzowie mogą oglądać nie tylko ceremonię otwarcia, ale także codzienne relacje z wirtualnego balonowego studia, które zagląda za kulisy rywalizacji i pokazuje przygotowania ekip z bliska. Aplikację można ściągnąć z głównej strony internetowej mistrzostw. Muzeum Historyczne w Sanoku oraz Fundacja Herbis et Libris serdecznie zapraszają na premierę książki Grzegorza Kubala Renesansowy zamek w Sanoku, prawdziwa historia, część pierwsza, budowa oraz spotkanie z autorem, mówi Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.
1: Jest to monografia pisana 7 lat. Monografia, która odsłania wiele ciekawych faktów dotyczących budowy zamku, autorów tej budowy, obala wiele mitów, rozprawia się z legendami. Książka, która mówi nam o najważniejszym zabytku ziemi sanockiej, zabytku rezydencjonalnej architektury, przybliża jego dzieje. Myślę, że dla każdego miłośnika historii, architektury, historii sztuki, dla każdego regionalisty pozycja obowiązkowa, także serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorem, na rozmowę.
0: Spotkanie odbędzie się 18 września o godzinie 17.30 w sali gobelinowej Zamku Królewskiego w Sanoku.
2: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
5: Słuchasz Trend Radia.
6: Too fast.
7: No właśnie.
8: No to jest dobry kawałek. Pozdrawiamy oczywiście naszą rezydentkę Agnieszkę, która podesłała ten hit.
6: A dlaczego tak zrobiłaś, moja droga?
8: No bo zdziwiłam się.
6: Tak? Bardzo? Ja też się zdziwiłem.
8: Bo dzisiaj listę tworzył Marcin.
6: Który?
8: No ty.
6: No tak.
8: Ty się pytasz o samego siebie?
6: Ja nawet nie pamiętam, co wybrałem, także
8: właśnie Marcin,
6: nie pytaj.
8: Ja
6: nie,
8: martwię się o twoją głowę ostatnio. Jesteś zapominalski.
6: Jestem bardzo zajętym człowiekiem, więc dlatego.
8: Sam się śmieję z tego.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Shazam.
2: Bierz co chcesz.
1: No to,
2: bierz co chcesz, no to biorę. No to, torebkę już nie ma.
1: No.
2: Cyk, pyk. Portwer
1: mam.
2: Nie ma.
1: No. Cyk, pyk mam.
2: Jest to z Polaris?
1: To portwer.
2: No to dobrze. No. Mimo iż młoda, to jeszcze od czasu do czasu.
1: No ja
2: wie, o co kalam, nie?

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
2: Impact i Dreams.
3: O, tak, tak.
2: No tak, 97, mój drogi. Jakie miałeś wtedy marzenie największe? W tym roku właśnie.
3: W 97?
2: No tak, o to pytam.
3: No pewnie, żeby mieć jakąś fajną dziewczynę.
2: No, no tak. No tak było.
3: Szpachlarza pozdrawiamy gorąco, pana Irka, który teraz szpachluje, słuchajcie, pokój, ale tych pokoi ma więcej, bo około 10, wow, to gdzie pan to robi.
2: No to będzie.
3: No i oczywiście słucha
2: będzie.
3: Trend Radia, to proszę sobie podgłosić radioodbiornik i się rozmarzyć,
2: tak,
3: bo właśnie ten numer dla pana.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Hathaway.
2: Just another
3: znowu
2: day
3: to słowo
2: you.
3: Padło.
2: Hathaway?
3: Tak.
2: No padło. Nasz prezydent na pewno będzie
3: niemiecki
2: zachwycony.
3: Muzyk eurodance'owy, bardzo uwielbiany przez Marcina Rogale. To jest człowiek, który, słuchajcie, zawodowym jest żołnierzem. Na co dzień pracuje, teraz jest na przykład na granicy, więc
2: jest
3: czapki z głów. Pozdrawiamy Marcina bardzo gorąco, bo oprócz tego, że ma takie hobby muzyczne, no to on naprawdę ciężką robotę wykonuje. No i bardzo taką potrzebną, szczególnie w dzisiejszych czasach.
2: Pewnie. Pozdrawiamy, Marcin.

0: Dziękujemy za dziś. Dzięki. Program 90 na godzinę wraca już jutro.
1: Jak bumerang.
0: O stałej porze, czyli już piątek. No ludzie, już, jak ten czas leci.
2: Leci niestety.
0: To my lecimy też do kolejnej audycji. Za chwilę pozdrowienia i dedykacje. Wcześniej informacje, kraj, świat. Bye. Zapraszamy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jesień będzie cieplejsza niż zwykle, twierdzą synoptycy. Potem nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej i ciężkie zadanie Lecha. Zagra z drużyną z Premier League. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle. Wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza z nad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie, powiedzmy, jakieś takie nocne czy poranne okresy.
1: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
3: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
1: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej, to kilkanaście milionów złotych. Uwaga, na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia będą dotyczyć powiatu łęczyńskiego. Do mieszkańców tego regionu trafiły już alerty RCB. Test alarmu odbędzie się w godzinach od 12, czyli właśnie powinien ruszać do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
4: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, to nie mamy innych gości w to miejsce.
1: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Jagiellonia grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dziś wydaje się jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Frederiksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
5: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
1: Pierwszy gwizdek o 21:00.
6: Zapraszam na prognozę pogody. 16 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują również opady deszczu. W nocy zimno, 8 stopni, ale jutro już przyjemnie. 22 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota pełne słońce i 23 stopnie. W nocy zimno, bo tylko 9.
7: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. gotowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
7: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
6: Ale nużąca pogoda, cóż to zrobić? No ja chyba nawet wiem. Zapraszam, ponieważ startujemy z waszym, no z jednym z waszych ulubionych programów, ponieważ teraz to wy przejmujecie antenę. Możecie usłyszeć wasze dedykacje, wasze życzenia, a przede wszystkim waszą super muzykę. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, no już bramka została otwarta. Także lecimy, zapraszam.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin dla Agnieszki od starej, dobrej ekipy Stachurski. Ten najnowszy zagramy, pewnie, że tak. Aga, dla ciebie dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, miłości. No i super, że stara, dobra ekipa w tobie pamięta. No, to jest coś, co chyba też będzie cię najbardziej cieszyło.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę starnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
0: Reklama.
3: Pozdrawiamy Marcina Konesera 90, bo tu chyba najlepszy czas w ogóle. C-Block, time is ticking away. Oj, dziękujemy bardzo. Tak, ja też tak uważam. Koneserze, w takim razie specjalnie dla ciebie, no, przedłużamy program, z tego co widzę. C-Block opanuje antenę.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Pozdrowienia dla dziewczyn ze sklepu w Lesku, Gosi i Joanny. Kocham was obie. O, proszę, nie wiem, którą najbardziej. Wybaczcie, Kacperek, bratanki, gdzie ten, który powie mi. Uhuhu, Kacper, no to nie wiem, co ty teraz, chłopie, zrobisz, ale no mam nadzieję, że dziełuchy się nie obrażą. Oczywiście z przymrużeniem oka, no i super, no. To jest chyba dobry komplement. Co dziewczyny, co sądzicie? Też możecie dać znaka. Play, Kacper, dla ciebie.

urodziny na Justynę życzymy zdrowia, pomyślności, fortuny, no i takiego super Romana jak w piosence. Kasia, Sławek i Anka. No proszę, Justyna, mam nadzieję, że jakiś tam masaż w prezencie też będzie. Dużo zdrówka dla Ciebie od całej redakcji Trendy, no i oczywiście pozdrawiam też ekipę. Gramy!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych oraz praniem pieniędzy. Mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.
2: Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od 2017 roku. W tym czasie jej członkowie mieli wprowadzić do obrotu co najmniej tonę 700 kg wyrobów z metali szlachetnych, omijając obowiązki podatkowe. Szacuje się, że związane z tym uszczuplenia należności publiczno-prawnych mogły wynieść około 45 milionów złotych. W lipcu funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, działając wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP, przeprowadzili kolejną realizację w tej sprawie. Przeszukano miejsca związane z osobami podejrzewanymi o udział w nielegalnym procederze.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli 28 kg złota, 33 kg srebra oraz 49 tysięcy euro w gotówce. Dotychczasowe działania pokazują skalę prowadzonego procederu oraz ilość nielegalnego kruszca wprowadzanego na rynek krajowy. Trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego, który wskazuje na rozwojowy charakter sprawy. W Chumniskach zakończyła się przebudowa drogi naprzeciwko domu strażaka. Dotychczasowa nawierzchnia żwirowa na działce numer 3460 została zastąpiona nowym betonem asfaltowym. Modernizacja objęła odcinek o długości około 230 metrów. Inwestycja kosztowała blisko 175 tysięcy złotych, a środki na ten cel pochodziły z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy Brzozów. To kolejne lokalne zadanie drogowe, które ma systematycznie poprawiać stan infrastruktury i bezpieczeństwo mieszkańców w tej gminie.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wzbogacił się o nowy radiowóz. Toyota wyposażona w silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra i mocy około 98 koni mechanicznych będzie wykorzystywana przez funkcjonariuszy podczas codziennej służby na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Pojazd służbowy został zakupiony ze środków centralnych Komendy Głównej przy wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa. Nowy radiowóz trafił do funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą wykorzystywać go przede wszystkim podczas codziennej służby na drogach. Pojazd ułatwi policjantom sprawniej podejmować interwencje, szybciej docierać na miejsce zdarzenia drogowego oraz realizować działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa. Już w najbliższy weekend w Bystrej koło Gorlic

0: Odbędzie się kolejna edycja festiwalu Agro Gorlice. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 13. Na scenie zaprezentuje się bogaty blok artystyczny, pełen lokalnych talentów, zespołów regionalnych i grup tanecznych. Publiczność bawić się będzie przy występach zespołów regionalnych. Program wzbogacą też wokaliści oraz zespół Ruczaj z gorlickiego MDK, a także zespół regionalny Mała Koronka z Bobowej. Kulminacyjnym punktem dnia będzie zaplanowany na godzinę 17 koncert Gwiazdy Wieczoru. Na scenie wystąpi zespół Pogwizdani, który z pewnością porwie wszystkich do wspólnej zabawy. Drugi dzień wydarzenia upłynie pod znakiem tradycji i kulinariów. Najważniejszym punktem porządku dnia będzie konkurs kół gospodyń wiejskich, podczas którego zostanie wybrany najlepszy regionalny wypiek ziemi gorlickiej. Kolejny blok artystyczny wystartuje o godzinie 15. O godzinie 17 poznamy oficjalne wyniki konkursu kół gospodyń wiejskich, co zwieńczy tegoroczną edycję Agro Gorlice.
1: Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
12: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Reklama.

0: granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
2: Dla kochanej Edytki od kochającego Wojtka z gorącymi pozdrowieniami miłego dnia. Top One bliska moim myślom. Zagramy, Edzia, specjalnie dla Ciebie i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, gołąbki. No.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Zagracie Casablanca, la la la, i zagramy, no pewnie, że tak, takie hity tylko w Trendy Radio. Zapraszam.

Pozdrawiam ukochaną Renię, która obecnie jest bardzo daleko, ale wiem, że jednak słucha. Noc z Renatą od Macieja. Pozdrawiam was serdecznie, no i mam nadzieję, że zobaczycie się niebawem. No, rozłąki bolą, niestety.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Bye, bye, bye. Ja zmykam, do usłyszenia i życzę dobrego dzionka. My słyszymy się już za kilka godzin. Heja, Filip Waćkowski przejmuje antenę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Syreny i alerty rządowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Za chwilę też z przymrużeniem oka o cenach paliw. Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
2: 270 kilometrów to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 kilometrów granicy państwa.
1: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Uwaga kierowcy, zablokowana po śmiertelnym wypadku krajowa dwójka między Białą Podlaską i Terespolem. W miejscowości Hola auto osobowe zderzyło się z ciężarówką przewożącą drzewo. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 000 minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano.

0: Szerzej magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom. Szerzej magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: wybranych marek po najlepsze okazje.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
2: Druga zmiana w Trendy Radio czwartkowa. Jeszcze trwa lato. Chociaż w pogodzie to już zdecydowanie jesień, nie? Więc może skoczmy do gorącego Ekwadoru. Sasz i Ekwador i na 101,9 oraz 95,2 FM. Za moment zajrzymy sobie do kalendarza. W tej godzinie nie zabraknie też wiadomości z Podkarpacia i Małopolski.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów.
1: 17 dzień września, oczywiście czwartek. Do końca lata tylko 4 dni. Bo jeszcze teoretycznie mamy lato. Tak sprawdzam sobie to kalendarium i widzę jedną rocznicę taką telewizyjną. Dokładnie 32 lata temu, w 1994 roku, 17 września, wyemitowano pierwszy odcinek Familiady. No i tę rocznicę można uczcić tylko w jeden sposób, opowiadając suchara. Przygotujcie sobie coś do popicia. Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły? Bo się wypisały. Panie Karolu, jest pan dla mnie inspiracją.

0: Radio. Trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali oficjalną informację od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu atakiem z powietrza. Według wstępnych informacji dron z napędem odrzutowym spadł lub został zniszczony blisko granicy polskiej po stronie ukraińskiej. W reakcji na zmasowane rosyjskie ataki dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych natychmiast poderwało polskie myśliwce wojskowe. Czasowo zostało także zamknięte lotnisko w Jasiońce i zostały ewakuowane niektóre urzędy. W tym samym czasie w województwach włączono syreny alarmowe, a obecnie alarm został odwołany. Nie ma zagrożenia na terenie Polski.
2: Informujemy o tym, co ważne. Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
0: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Moi drodzy, dzisiaj jadąc do radia spojrzałem sobie na ceny diesla, bo nie będę ukrywał, akurat to interesuje mnie najbardziej. I faktycznie, mieli rację, paliwo niedługo będzie po 5,19. Tylko zapomnieli wspomnieć, że za pół litra.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych oraz praniem pieniędzy, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.
2: Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od 2017 roku. W tym czasie jej członkowie mieli wprowadzić do obrotu co najmniej tonę 700 kg wyrobów z metali szlachetnych, omijając obowiązki podatkowe. Szacuje się, że związane z tym uszczuplenia należności publiczno-prawnych mogły wynieść około 45 milionów złotych. W lipcu funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, działając wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP, przeprowadzili kolejną realizację w tej sprawie. Przeszukano miejsca związane z osobami podejrzewanymi o udział w nielegalnym procederze.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli 28 kg złota, 33 kg srebra oraz 49 tysięcy euro w gotówce. Dotychczasowe działania pokazują skalę prowadzonego procederu oraz ilość nielegalnego kruszca wprowadzanego na rynek krajowy. Trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego, który wskazuje na rozwojowy charakter sprawy. Gmina Dębica otrzymała ponad 1 400 000 zł dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą

0: słupków i siatek do gry. Na obiektach pojawią się również stojaki rowerowe, a na wybranych kortach zaplanowano montaż energooszczędnego oświetlenia oraz lamp solarnych. Zmodernizowane korty będą mogły służyć zarówno do codziennej rekreacji i treningów, jak również do organizacji zajęć sportowych, turniejów i innych wydarzeń.
1: Trend Radio. Z nami wiesz więcej.
0: Jeszcze niedawno obraz emeryta czekającego w domu na listonosza był czymś zupełnie naturalnym. Dziś coraz częściej zastępuje go senior z kartą w portfelu i emeryturą, która trafia prosto na konto. Zmieniają się także przyzwyczajenia. Coraz więcej osób starszych korzysta z kart płatniczych, bankowości internetowej, a także ze smartfonów do załatwiania codziennych spraw finansowych. Konto w banku przestaje być więc rozwiązaniem wyłącznie dla młodych, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Pieniądze przekazywane na rachunek bankowy to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo. Wypłata z ZUS-u trafia bezpośrednio na konto, nie trzeba zatem czekać na wizytę listonosza czy stać w kolejce na poczcie po odbiór gotówki. Nie trzeba również przechowywać gotówki w domu. Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych argumentów za przelewem na konto. Gotówka przechowywana w mieszkaniu może stać się łatwym celem złodziei i oszustów. Seniorzy są niestety dosyć często ofiarami przestępców podszywających się pod członków rodziny, policjantów, pracowników różnych instytucji czy fałszywych fachowców. Informacja, że ktoś trzyma w domu większą ilość gotówki, może być dla nich szczególnie przyciągająca.
0: W czerwcu tego roku w całym kraju z 8,9 miliona osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe na rachunki bankowe trafiało ponad 7,2 miliona świadczeń. Na Podkarpaciu to 475,3 tysiąca osób, z czego 366,6 tysięcy otrzymało je przelewem na konto. Jarosław Kosoń został nowym dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Oficjalnie objął to stanowisko wczoraj, 16 września, po wygraniu konkursu pod koniec sierpnia. Nowy szef jasielskiej lecznicy to doświadczony menadżer zdrowia, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA. Zarząd powiatu stawia przed nim ambitne zadania, wśród których najważniejsze to stabilizacja sytuacji finansowej placówki. Kosoń ma również zadbać o najwyższy poziom opieki medycznej, dalszy rozwój szpitala oraz dobre warunki pracy dla całego personelu medycznego. Muzeum Ziemi Tarnowskiej tradycyjnie uczestniczyć będzie w Festiwalu Kultury Wrażliwej. Czwarta już edycja tego wydarzenia odbywać się będzie w dniach 20 do 30 września, a jej hasłem przewodnim jest sztuka zmysłów. Tarnowskie Muzeum z myślą o osobach o różnych potrzebach przygotowało 4 wydarzenia. Ich uczestnicy będą mogli poznawać historię nie tylko poprzez opowieść, ale również dotyk i inne doświadczenia zmysłowe. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną poznają historię ratusza, dawnej broni, portretów sarmackich i obyczajów. Wykorzystywane zostaną prosty język, elementy sensoryczne i spokojniejsze tempo zwiedzania. Będzie można również dotknąć replik historycznej broni i poznawać kompozycje obrazów dzięki wypukłym tyflografikom.
3: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym

Druga połowa września, no nie wiem jak wy, ale ja w nocy to trochę zmarzłem. I chciałbym tylko powiedzieć, że sezon na dotknij grzejnika, zaczęli grzać czy nie? Można już uznać za otwarty. To zaczęli u ciebie grzać czy nie?

0: Informator. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle serdecznie zaprasza na finisaż wystawy Halina Urban Cztery pory roku w fotografiach i słowach. Ekspozycja łączy fotografie z poezją, prowadząc odbiorcę przez pejzaże natury i ludzkiej pamięci. Twórczość autorki skłania do refleksji nad przemijaniem i pięknem ukrytym w codziennych chwilach. Finisaż to nie tylko zamknięcie wystawy, ale przede wszystkim przestrzeń do spotkania z artystką. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 16. 26. Balonowe Mistrzostwa Świata odbędą się w Krośnie w dniach od 18 do 25 września, gromadząc ponad 100 załóg z całego świata. Wydarzenie rozpocznie się czwartkową rejestracją i piątkowymi treningami o godzinie 6 i 16. W sobotę od 16 wystartuje Festiwal Smaków, a o 18 na Stadionie Miejskim odbędzie się ceremonia otwarcia z pokazem dronów. Od niedzieli do czwartku piloci będą rywalizować w stałych godzinach 6 i 16. Niedzielny program wzbogaci piknik lotniczy od 11 oraz nocne airshow z samolotami TS-11 Iskra o 18. Od poniedziałku do środy o 16 działać będzie strefa kibica z koncertami zespołów Ether, Chaosfera i kwartetu M, Cieślika oraz kinem plenerowym o 21. W czwartek wieczorem o 20 na lotnisku zaplanowano pokaz Nightglow i Laser Show, a oficjalne zakończenie mistrzostw nastąpi w piątek o 12 w RCKP.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się Balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Nightglow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Reklama.

0: Gdzie można pojechać pociągiem za 10 zł? W zasadzie to wszędzie, tylko są pewne warunki. Dotyczy to uczniów oraz studentów i doktorantów, a także nauczycieli. I wszystko jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który wypada za niecały miesiąc. 10 zł będzie kosztować wtedy bilet w drugiej klasie, niezależnie od długości trasy i kategorii pociągu. Czyli nieważne, czy Intercity, Express, czy nawet Pendolino. To 14 października. Chciałem tylko tak zaznaczyć, co zauważyłem. 10 zł kosztuje ten jednorazowy bilet na promocję. W ubiegłym roku była to złotówka. Żeby pociągi jeździły tak szybko, jak te ceny rosną.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Troszkę wcześniej wyjedźmy na drogi naszego regionu. Na drogę krajową numer 94 na odcinku Dębica-Pilzno w miejscowości Parkosz doszło do zdarzenia dwóch pojazdów. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych w tym zdarzeniu. Obecnie policja kieruje ruchem, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Bądźcie ostrożni.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Kolejny wypadek z hulajnogą elektryczną. Dwoje dzieci w szpitalu. Potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Najpierw jednak o kolejnym rosyjskim uderzeniu blisko Polski.
4: To była bardzo masywna eksplozja.
3: Mówi premier Donald Tusk. Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
5: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów. Aktywację lotnictwa po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
3: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
6: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jachodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
3: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce dwa dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
6: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
3: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. I jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Brągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
7: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
3: Mówi Rafał Syczew z policji w Brągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
8: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
3: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Szare czwartkowe popołudnie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry pokazują 16-17 stopni i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Jutro będzie więcej tych przejaśnień, no i nawet 19 kresek. W nocy całkiem ciepło, 11 stopni nad zerem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Gotowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
6: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
2: Reklama.
0: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
1: Popołudnie w Trendy Radio, przed nami Milano i Jasnowłosa. W tej godzinie będzie też płyta tygodnia. Nie zabraknie informacji z dróg naszego regionu. Filip Waćkowski, cześć.

0: Płyta tygodnia.
1: Dzisiaj w cyklu Płyta tygodnia bierzemy coś lekkiego i do tańca. Make ich utwór Na boso z 2020 roku. Elvira Make napisała tekst po obserwacjach z koncertów. Dziewczyny najpierw tańczą w szpilkach, a po kilku godzinach zdejmują obcasy i lecą na boso. Make na boso na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Idziemy na
1: boso! Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
1: Zajrzyjmy do świata archeologii. Okazuje się, że najstarsze mumie świata nie pochodzą z Egiptu, bo naukowcy znaleźli starsze, zaczynają je badać. Konkretnie to w Azji Południowo-Wschodniej. Super, super. Najpierw pandemia, wojny, inflacje. Teraz jeszcze jakiejś klątwy nam brakuje.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw miejscowość Parkosz, droga krajowa numer 94. Jak wiecie z poprzednich informacji, na 538 km drogi w kierunku na Tarnów na odcinku Dębica-Pilzno doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, na szczęście bez poszkodowanych. Na miejscu są służby, które kierują ruchem. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka. Ruch jest zwiększony z powodu popołudniowego szczytu. Najbardziej musimy zwolnić na ulicy Dmowskiego w stronę ronda imienia Beksińskiego oraz na ulicy Rymanowskiej w tym samym kierunku. Noga z gazu na ulicy Przemyskiej oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taksi Krosno.
2: Dzień dobry. Dzisiejszego popołudnia ulicami Krosna jedziemy z dużymi utrudnieniami. Prawie w całym mieście są duże utrudnienia, ale najwięcej, gdzie musimy się uzbroić cierpliwość, jest to ulica Korczeńska, Niepodległości, ulica Lwowska, cała ulica Czajkowskiego, Pużaka, Jagiellońska, ulica Zręcińska. Proszę Państwa, patrzymy na znaki, gdyż ulica Zręcińska i ulica Lotników na czas zawodów balonowych będzie zmiana organizacji ruchu. Jeżeli chodzi o ulicę Bohaterów Westerplatte od Lwowskiej, w dalszym ciągu jest zamknięta i tutaj właśnie tworzą się największe skupiska, czyli korki. W poniedziałku będzie całkowicie zamknięta ulica Grodzka. Na pozostałych odcinkach poruszamy się z dużą cierpliwością. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy, zobaczmy co dzieje się w Jaśle. Tu przede wszystkim korek na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Korkują się odcinki ulicy Piłsudskiego oraz ulicy w ścisłym centrum. Troszkę wolniej na 3 maja Metzgera i na wyjeździe w stronę Gorlic. W Gorlicach nogę z gazu ściągamy na ulicach Kołątaja, Stawiska i Krakowskiej. Przystajemy na Kościuszki Parkowej i na wyjeździe w stronę Biecza.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku otrzyma jeszcze w tym roku dwa nowe ambulanse z napędem na cztery koła. Zakup nowoczesnych pojazdów jest...

0: krążą ratowników podczas akcji. 21 września około godziny 9 w obrębie Placu Drzewnego w Tarnowie na ulicach Lwowskiej, Dąbrowskiego, Kołątaja i Drzewnej oraz na ulicach do nich przylegających zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z przebudową Placu Drzewnego oraz rozbudową ulicy wokół placu. Dojazd dla mieszkańców oraz do nieruchomości przy ulicy Klasztornej będzie możliwy od strony ulicy Kołątaja, gdyż na Dąbrowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. W związku z tym nie będzie możliwości postoju na tym fragmencie drogi. Obecny pas postojowy taksówek zostanie przeniesiony z ulicy Drzewnej na Wałową przed skrzyżowanie z Szeroką. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości, określanych potocznie jako lewy M-obywatel, M-fake albo fake M-obywatel. Zjawisko to stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które w codziennych sytuacjach opierają się na szybkiej weryfikacji tożsamości, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
1: Przypominamy, że fałszywa aplikacja lub spreparowany ekran podszywający się pod oficjalny dokument mobilny nie ma żadnej mocy prawnej, a posługiwanie się nim może stanowić element oszustwa, wprowadzenia w błąd lub próby wyłudzenia korzyści. Określenia te odnoszą się najczęściej do nieoficjalnych aplikacji udających prawdziwą usługę mobilną, przerobionych zrzutów ekranu mających imitować autentyczny widok dokumentu, narzędzie lub generatorów, które pozwalają tworzyć fikcyjne dane osobowe, zdjęcia, numery dokumentów lub status uprawnień. W praktyce taki fałszywy dokument może być wykorzystywany do podszywania się pod inną osobę.
0: Szybka i właściwa reakcja może zapobiec dalszym oszustwom i ograniczyć skalę potencjalnych zagrożeń wywołanych używaniem fałszywych aplikacji.
2: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
0: Dzień Sybiraka, obchodzony corocznie 17 września, to polskie święto państwowe upamiętniające tragiczne losy Polaków zesłanych na Syberię i inne tereny ZSRR. Dzień ten upamiętnia ofiary masowych deportacji, które rozpoczęły się po napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku i jest dniem pamięci o tych, którzy zmarli na zesłaniu, powrócili do ojczyzny lub osiedlili się w innych krajach. Mówi Radosław Sołek, specjalista oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Rzeszów.
3: Dzień Sybiraka obchodzimy w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę właśnie 17 września. Po raz pierwszy obchodzony był w 2004 roku, a od 2013 ma ten dzień status święta państwowego. No jest to przypomnienie, prawda, napaści Związku Radzieckiego i generalnie ten dzień jest takim wyznacznikiem początku katorgi wielu Polaków, którzy zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego.
0: Data 17 września została wybrana jako rocznica napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku.
4: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni. 149 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodę.

0: Wybrano najlepszy i najgorszy owoc. No dobra, to który jest najgorszy? Banan. Banan ponoć, no jest jak batonik, mówiąc krótko, pod względem jakości dla naszego zdrowia. Najlepszy owoc to natomiast polski owoc. No wiadomo. Jabłko. Nie dość, że według tych wyliczeń jedno średnie jabłko pozwala zaspokoić nasze zapotrzebowanie na owoce, dzienne zapotrzebowanie na owoce, to w dodatku chociażby pomaga chudnąć czy chroni komórki. No ja nie wiem, zjadłem jabłko, telefon mi spada, szybka rozbita.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2.

0: Operator.
1: BWA Galeria Sanocka zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Gorzelewskiej-Namioty. Autorka, na co dzień związana z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w swojej twórczości skupia się na psychologicznej głębi i więziach międzyludzkich. Tym razem zaprezentuje intymną opowieść o relacjach, tożsamości i różnych obliczach macierzyństwa. Oficjalne otwarcie zaplanowano dziś na godzinę 18 w siedzibie galerii przy rynku 14. Osoby, które nie zdążą na piątkowy wernisaż, będą mogły oglądać ekspozycję do 9 października. W niedzielę 7 września w Foluszu wystartuje 11. edycja biegu Beskidnika. Organizatorzy przygotowali dla dorosłych biegaczy 3 wymagające dystanse. Najwcześniej, bo już o 7 rano, na trasę ruszą uczestnicy morderczego 50-kilometrowego biegu, który poprowadzi przez tereny gmin Dębowiec, Krępna, Nowy Żmigród oraz Osiek Nasielski. O godzinie 11 wystartuje dystans 23 kilometrów przebiegający przez malownicze zakątki Magórskiego Parku Narodowego, a 15 minut później na trasę o długości 6 km wybiegną debiutanci oraz sprinterzy. Bazą zawodów oraz strefą startu i mety będzie Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. To właśnie tam o godzinie 13 zaplanowano także sportowe emocje dla najmłodszych, czyli biegi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, na które zapisy ruszą na miejscu od godziny 9.30. Wszystkie szczegóły oraz aktualne komunikaty można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia oraz w mediach społecznościowych biegu Beskidnika.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.

Rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, czy też Europejski Tydzień Mobilności. On się rozpoczyna tak w środku tygodnia i kończy się w środku tygodnia. Bardzo ciekawy tydzień, bo będą na przykład darmowe przejazdy komunikacją miejską. To 22 września. O tym będziemy jeszcze wspominać. Czego można się też spodziewać? Więcej patroli na ulicach, i to w całej Europie, nie tylko w naszym regionie, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, więc noga z gazu, bo gdy noga ciężka, to portfel lekki. Wiecie co? Mnie jednak do wybierania komunikacji zbiorowej nie przekonują najbardziej jakiekolwiek akcje społeczne. Za to cena na dystrybutorze to już jak najbardziej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Był rozkaz, by w razie konieczności zestrzelić. Chodzi o drona w pobliżu granicy. Śmiertelny wypadek w kopalni Szczygłowice. Nie żyje górnik. Zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach. Marcin Krzemiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
3: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
2: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
5: Staram się żyć normalnie po prostu.
4: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły między innymi w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
2: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczygłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
6: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
2: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołano. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Chodzi o całą Lubelszczyznę i Podkarpacie, większość powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz część Mazowsza. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Na koniec jeszcze nietypowy elektryczny autobus przypominający tramwaj, który wyjechał na ulicę Warszawy. Powstał w Hiszpanii, obsługuje linię 106. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest wyposażony w gniazda USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie w stolicy testowany. Wcześniej przeszedł testy także m.in. w Krakowie i Kraśniku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia i wieczorem jeszcze popada w naszym regionie. Przejaśnienia będą jutro. W nocy z czwartku na piątek średnio 10-11 stopni, jutro 19 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 18 w Tarnowie, a w weekend, w sobotę i niedzielę to nawet 24.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
9: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Popołudnie w Trendy Radio, czwartkowe, i to oznacza oczywiście giełdę pracy na 101,9 oraz 95,2 FM. Będzie teraz suchar. Mocny suchar, muzyczny. Co je, Coco Jumbo? Ja.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. Ofert pracy. Asystent do spraw kadr Sanok. Asystent projektanta Sanok. Prezer Sanok. Kierowca kategorii C2E Bukowsko. Magazynier Zdarusz. Nauczyciel Sanok. Operator koparki Trepcza. Operator koparko ładowarki Trepcza. Operator produkcji Zagórz. Operator tokarki Sanok. Pracownik działu logistyki Sanok. Pracownik produkcji. Montażysta Sanok. Rehabilitant Sanok. Ślusa spawacz Sanok. Ślusa spawacz Despo. Tokarz. Tokarki konwencjonalnej Sanok.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
1: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjedźmy na drogi naszego regionu, ale najpierw Bartosz Wilk z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawi wydarzenia, które zdarzyły się na drogach Podkarpacia w ostatnim czasie.
2: Tuż przed godziną 13 na drodze krajowej nr 94 w Parkoszu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba doznała obrażeń i trafiła do szpitala. Z kolei po godzinie 13 na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki 1 sierpnia w Stalowej Woli zderzyły się Skoda i Citroen. A przed godziną 12 w Lutczy kierujący Skodą najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna był trzeźwy, nie doznał obrażeń.
1: Dziękujemy za informację. Ja dodam, że na drodze krajowej nr 94 w Parkoszu nie ma już utrudnień. Normalny ruch został przywrócony. My jedziemy teraz przez ulicę Jasła, gdzie jak zwykle zwalniamy sporo na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego. Korek także jest na Kazimierza Wielkiego Kościuszki. Na wysokości rynku zwalniamy na 3 maja Mickiewicza, ulicy Szajnochy i Jagieły i na wyjeździe w stronę Gorlic w Gorlicach. Spowolnienia na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich, tam trzeba troszkę poczekać. Noga z gazu na Parkowej Bieckiej oraz Legionów i Mickiewicza, troszkę wolniej na Sienkiewicza i Węgierskiej. Jadąc przez Krosno musimy bardziej uważać na ulicy Bieszczadzkiej w obydwu kierunkach. Zwalniamy na Jana Pawła w kierunku Jasła oraz na Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego. Wolniej także na ulicach Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej, Podwalu i ulicy Grodzkiej, to też z powodu prac drogowych. W miejscu piastowym przed rondem też sporo zwalniamy. Miejscami kolejka pojazdów jest dość duża. W Sanoku zatory robią się na dojeździe do ronda imienia Andrzeja Boboli oraz do ronda imienia Beksińskiego. Wolniej jedziemy przez ulicę Lipińskiego, Przemyską oraz Kościuszki i Jagiellońską.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jodłowa podpisała umowę na realizację inwestycji pod nazwą Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj budynku magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 300 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zostać zakończone do 29 listopada bieżącego roku, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
2: Przed nami kolejna inwestycja, która tym razem wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i poprawi przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Magazyn będzie o powierzchni 225 m2. Dodatkowo będzie utwardzone miejsce przed tym magazynem. Ta inwestycja powstaje z myślą, aby wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i poprawić przygotowanie na sytuacje kryzysowe.
1: Dofinansowanie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej wynosi ponad 1 000 000 zł. O 63 km na godzinę przekroczyła dozwoloną prędkość kierująca Skodą, którą zatrzymali policjanci tarnobrzeskiej drogówki. Kobieta jechała 153 km na godzinę na odcinku drogi, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km. Mundurowi zatrzymali jej prawo jazdy na 3 miesiące, nałożyli mandat oraz punkty karne. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
3: Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Za popełnione wykroczenie 37-letnia kierująca została ukarana mandatem i punktami karnymi. Policjanci zatrzymali jej również prawo jazdy. Oznacza to, że przez najbliższe 3 miesiące kobieta nie będzie mogła kierować pojazdami.
1: Nadmierna prędkość pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Im szybciej porusza się pojazd, tym mniej czasu kierujący ma na właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia, a droga hamowania znacząco

0: milionów złotych. Z powodu braku funduszy wcześniej zamknięto tu położnictwo, zawieszono pediatrię, a placówka regularnie boryka się z brakiem obsady na SOR-ze.
1: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Gmina Nowy Żmigród otrzymała ponad 380 tysięcy złotych dotacji od wojewody podkarpackiego na działania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowę w tej sprawie podpisała zastępca wójta Aleksandra Mrugał. Przyznane dofinansowanie pokryje maksymalnie 80% kosztów, a resztę gmina dołoży z własnego budżetu. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowej koparko-ładowarki oraz kuchni polowej. Nowy sprzęt ma znacząco zwiększyć możliwości gminy w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe, usuwania skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz zabezpieczenia logistycznego dla mieszkańców i służb ratunkowych. W Chumniskach zakończyła się przebudowa drogi naprzeciwko domu strażaka. Dotychczasowa nawierzchnia żwirowa na działce numer 3460 została zastąpiona nowym betonem asfaltowym. Modernizacja objęła odcinek o długości około 230 metrów. Inwestycja kosztowała blisko 175 tysięcy złotych, a środki na ten cel pochodziły z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy Brzozów. To kolejne lokalne zadanie drogowe, które ma systematycznie poprawiać stan infrastruktury i bezpieczeństwo mieszkańców w tej gminie.
2: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Trzech czasów dla Ciebie.
1: Czwartkowe popołudnie, więc można powoli już planować, co robić w weekend, prawda? Zwłaszcza, że patrzę na prognozy i ma być całkiem przyzwoicie i nawet słonecznie w naszym regionie. W niedzielę w Załużu odbędzie się Dzień Ziemniaka. No i na placu imprezowym będzie Kapela Ludowa Zagórzanie. Następnie scenę przejmą zespoły Via i Mitra. Będzie też grupa Aptekarze, ale przecież nie o muzykę tutaj chodzi, a o ucztę dla podniebienia. Będzie można spróbować słynnego już placka ziemniaczanego samego wójta i skosztować wielu regionalnych potraw z ziemniaka, więc jak ktoś kocha ziemniaki, to nie może go zabraknąć, to w najbliższą niedzielę w Załużu. Co jeszcze ciekawego dzieje się w najbliższych dniach na Podkarpaciu i w Małopolsce? Regularnie będziemy o tym mówić oczywiście w Trendy Radio.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Ponownie wejdźmy na drogi naszego regionu. Niestety kolejne zdarzenie na naszych drogach. Na drodze krajowej numer 28 jest to ulica Piłsudskiego w Jaśle. Według wstępnych informacji jedna osobówka najechała na tył drugiej. W wypadku została poszkodowana jedna osoba. Na miejscu działają służby kierujące ruchem. Mogą być pewne utrudnienia.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
2: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
3: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
4: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.

0: Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: UK Chart w Trendy Radio. Cofamy się do 17 września 2006 roku. Wtedy wydawało nam się, że polska reprezentacja sięgnęła dna, bo z Ekwadorem przegrała na Mistrzostwach Świata chwilę wcześniej i w ogóle wygrała tylko z Kostaryką. Wtedy to graliśmy na Mistrzostwach Świata, chociaż nie. Cała Europa nuciła natomiast Scissor Sisters i I Didn't Feel Like Dancing.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To nie przypadek, tak o celach ostatnich rosyjskich ataków mówią rządzący. Potem praca nad Lex Rolnik ma pomóc nowym mieszkańcom wsi. Pary 1:16 finału Pucharu Polski wylosowane. Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
1: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie zaledwie 4 kilometry od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
3: Dostaliśmy informację i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
4: No i jak się zachowywali uczniowie?
3: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
5: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
4: SMS do rodziców?
5: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
1: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty. Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. A w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
6: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukasiarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
1: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. 1:16 piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby, Piasty Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin z kolei, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. Mecze 1:16 finału 27, 28 i 29 października.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Nocy z czwartku na piątek na Podkarpaciu i w Małopolsce to średnio 10-11 stopni. Jutro więcej przejaśnień, bez opadów deszczu, a termometry pokażą 19 stopni w Krośnie, Jaśle i Sanoku, 18 w okolicach Tarnowa. W weekend nawet do 24.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
22: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę Starnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
23: Reklama.

0: szalon.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Krośnie.
2: Popołudnie na 101.9 oraz 95.2 FM. W tej godzinie kolejne oferty zatrudnienia, czyli giełda pracy w Trendy Radio. No i kolejne trendy, hity też oczywiście. Przed nami Britney Spears.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Reklama. Płyta tygodnia.
4: Płyta tygodnia w Trendy Radio, grupa Make i klasyk, który wielu osobom siedzi w głowie od lat. Make, Janek, Hejże Hej! Z 2014 roku, po 12 latach, można już powiedzieć, śmiało powiedzieć, że to klasyk.

0: Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku odbył się konwent powiatów województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyło 21 starostów oraz dyrektorzy szpitali z całego Podkarpacia, a także dyrektor podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, Teresa Gwizdak. Głównym tematem obrad była dramatycznie trudna sytuacja szpitali powiatowych oraz całego systemu ochrony zdrowia. Samorządowcy podkreślali, że dalsze funkcjonowanie szpitali na dotychczasowych zasadach staje się coraz trudniejsze. Powiaty odpowiadają za placówki medyczne, ale jednocześnie mają bardzo ograniczony wpływ na poziom ich finansowania i wycenę świadczeń. Jednym z uczestników spotkania był Piotr Chęciek, starosta dębicki.
2: Konkluzje oczywiście już dawno są takie same. Dramat w ogóle w ochronie zdrowia. Oczywiście pewnie najbardziej dramatyczna sytuacja jest w szpitalu w Sanoku i w Lesku. Niewiele lepiej oczywiście jest w innych szpitalach. W Dębicy też jest dług prawie 180 milionów złotych. Zdajemy sobie sprawę, że żadnej pomocy dla żadnego szpitala finansowej, rządowej nie będzie. A cała odpowiedzialność za to, że będą zamykane oddziały, a finalnie szpitale, no będzie przerzucana na powiaty, na starostów, na dyrektorów. I myślę, że to nie o to chodzi, żebyśmy my jakby chcieli się uwolnić od tego ciężaru i nie wiem, od odpowiedzialności, która w jakimś sensie oczywiście na powiatach spoczywa. Natomiast no, nie może tak być, żeby ta narracja tylko w tę stronę zmierzała, że odpowiedzialny jest powiat.
1: Podkarpaccy starostowie zapowiedzieli organizację wspólnej konferencji prasowej, podczas której przedstawią rzeczywistą sytuację szpitali powiatowych i powiedzą wprost, z jakimi problemami mierzą się dziś samorządy oraz dyrekcje placówek. 10 firm walczy o kontrakt na budowę nowego internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku. Choć wartość całej inwestycji szacowano na 24 miliony złotych, to najtańsza oferta złożona przez dębicką firmę wynosi niecałe 11,5 miliona złotych. Najdroższa propozycja w przetargu przekracza 17 milionów. Nowy trzykondygnacyjny budynek ma być gotowy we wrześniu 2029 roku i pomieści 52 uczniów, którzy zamieszkają w jedno- i dwuosobowych pokojach z łazienkami. W ekologicznym obiekcie powstaną także pokoje dla osób z niepełnosprawnościami, stołówka, siłownia, świetlica oraz pokoje gościnne dla egzaminatorów.
3: To jest ekspres informacyjny w Trend Radio.
1: Trzy firmy wystartowały w przetargu na modernizację lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy szpitalu w Krośnie. Choć placówka zarezerwowała na ten cel 900 tysięcy złotych, to wszystkie złożone oferty przekraczają ten budżet. Najtańszą propozycję, opiewającą na ponad 972 tysiące złotych, złożyła krośnieńska firma. Natomiast najdroższa oferta wynosi ponad 1 200 tysięcy. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Medycznego ma dostosować lądowisko do najnowszych przepisów i umożliwić bezpieczne starty oraz lądowania maszyn ratunkowych zarówno w dzień, jak i w nocy. Prace obejmą między innymi ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę drogi dojazdowej do SOR-u oraz montaż nowoczesnego systemu oświetlenia naprowadzającego, a cała modernizacja ma zakończyć się jeszcze w listopadzie. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zapraszają wszystkich pasjonatów fotografii, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, do udziału w tegorocznej 32. edycji konkursu fotograficznego Jasło Moje Miasto. W tym roku tematem przewodnim jest Jasło Niewidziane z ulicy, który zachęca do odkrywania miasta z zupełnie innej perspektywy. Organizatorów interesują fotografie ukazujące przestrzenie ukryte i mniej dostępne, podwórka, sienie za bramami, kamienic, klatki schodowe, korytarze czy

0: ofiar sowieckiego terroru, gdzie nastąpi oficjalne złożenie wiązanek kwiatów.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę Starnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
2: Reklama.

Popołudnie w Trendy Radio. Dużo dzieje się w najbliższy, zbliżający się weekend w naszym regionie. W Bystrej koło Gorlic w weekend kolejna edycja festiwalu Agro Gorlice. No i będzie się działo, bo to nie tylko wydarzenie dla rolników, ale w zasadzie dla wszystkich. Będzie mnóstwo atrakcji i dla najmłodszych, i dla starszych. Będą pokazy tradycji, kulinariów. Będzie konkurs kół gospodyń wiejskich, a na scenie wystąpią zespoły regionalne i grupy taneczne. To w najbliższy weekend w Bystrej koło Gorlic. Aha, w sobotę też koncert Gwiazdy Wieczoru. Pojawi się zespół Pogwizdani. Udział jest darmowy.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. U Schabińskiej. Zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Reklama.
3: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
4: Ogłoszenie bezpłatne.
5: Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy. Stan na dzień 11 września 2026 roku. Inżynier robót drogowych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Starszy inspektor do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, miejsce pracy Biecz, psycholog, miejsce pracy Gorlice, kosmetolog, miejsce pracy Gorlice, kosmetolog, miejsce pracy Wysowa Zdrój, instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa, nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa, nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa, nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Sekretarz szkoły, miejsce pracy Hańczowa. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator, miejsce pracy powiat gorlicki. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik, serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na mieście Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Kelner, miejsce pracy Regietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Pracownik wykańczania odkówek, miejsce pracy Gorlice. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, miejsce pracy teren kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą MAG 135, praca na terenie Niemczech. Pokaż, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Ropisa Polska. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobelanka. Opiekun osoby starszej, praca w Niemczech lub w Polsce. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

Za chwilę 17 i oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Was świeżutkie i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się ciepło. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent WWDW o Rosji w tle kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN. Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
2: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
1: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia, a założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
3: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
1: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
4: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
5: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
1: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr, to w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.
6: Halo, halo, czas na prognozę pogody na antenie
7: pada,
6: Trendy
7: pada,
6: Radio.
7: Wszędzie pada. O, tak
6: jak to
7: brzmiało, asfalt tak to
6: ulicy
7: ciągle
6: jest
7: pada.
6: Śliski jak brzuch ryby. To nic. To było tak chyba, ciągle mokne. Może to włączymy, Marcin?
7: Może tak.
6: Jutro już cieplej, bo 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota, zachmurzenie małe. Także słońce też nas uraczy swoją obecnością, 23 stopnie.
7: Ale to pięknie, ja się z tego powodu bardzo cieszę chyba, a ty
6: ja
7: też, nie?
6: I to bardzo. I niedziela też ciepła.
7: A niedziela ciepła i poniedziałek jeszcze cieplejszy, zobacz, sama 25 stopni będzie już w poniedziałek. Tak
6: to
7: więc,
6: dobrze, ja się
7: no,
6: cieszę.
7: Słoneczko
6: to
7: będzie
6: są,
7: wyglądało.
6: Bardzo dobre prognozy.
7: A na chwilę obecną wygląda to tak.
8: Mokre niebo się opuszcza coraz niżej.
7: To może zagramy ten numer w całości, nie?
6: No zagramy, koniecznie.
7: Tak, za chwilę wracamy, oczywiście czerwone gitary i ciągle pada, tak zagramy, bo dzisiaj popaduje.
0: Reklama.
9: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.

0: Mleka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
4: Reklama.
5: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
6: To pociągnijmy temat odnośnie deszczu. No co pewnie można robić, kiedy pada, droga moja?
7: A mój no drogi, właśnie, różne rzeczy. Ogrzewać się pod kocykiem.
6: Tak?
7: Przy dobrym serialu.
6: W sumie 17 już po pracy można, nie?
7: Trzymasz w ręku kubek ciepłej herbaty, Marcin, albo jeszcze lepiej.
6: I co
7: kubek
6: jeszcze?
7: Gorącej czekolady z bitą śmietaną. No, nie obchodzą cię kalorie, nie obchodzi cię nic.
6: No, to dla ciebie to takie.
7: No i pełen.
6: Ale ty masz w pewnym sensie, słuchaj, ten przywilej, że w ogóle kalorie nie muszą cię obchodzić.
7: Nie obchodzą mnie.
6: Nie obchodzą cię w ogóle. No nie liczysz.
7: Nie liczę.
6: Nie liczysz godzin i lat, nie liczysz też kalorii. A my liczymy, słuchajcie, teraz dni, godziny. Godziny bardziej do słonecznej pogody. Na razie pada. I czerwone gitary o tym przypomną.

Serdeczne pozdrowienia, Tomasz, dla ciebie. Julka przesyła miłe słowa prosto z Kanady. No i oczywiście pozdrowienia trafiają do Pilsna wraz z tym utworem, który gra teraz na naszej antenie. Kigo. No i oczywiście pozdrawiamy gorąco. Teraz fajny numer od grupy Silver. Pamiętacie Forgiven? No właśnie, tak zagramy teraz za sprawą Anastazji, która bardzo gorąco i serdecznie pozdrawia swoje koleżanki, z którymi jedzie teraz do pracy. Dziewczyny, wszystkiego dobrego od całej załogi Trendy Radia. Dla was, żeby się lepiej pracowało, ale też i lepiej słuchało, prawda? Mam nadzieję, że możecie słuchać swojego radia w waszej pracy. A jeśli tak, mocno was ściskamy i na pewno was nie zostawiamy, tylko największe hity dla was zagramy.

Dedykacja kolejna jak najbardziej pojawia się w zestawieniu wielu hitów, które do nas docierają. Moc serdecznych pozdrowień dla wspaniałej, ukochanej żony Lucynki. Gorącej serdeczne pozdrowienia przesyła mąż Geniu. Napisał tego SMS-a Sanoka, pozdrawiając bardzo gorąco. Oczywiście bardzo proszę o jakiś fajny przebój. 18 po 17 to granie na żądanie.

Piękny numer pojawił się na antenie Trend Radia, to La Strada, jeśli bierzemy pod uwagę Power Dance, taki z lat 90. zdecydowanie. Ten hit po prostu przoduje. Za 3 minuty informacje regionalne, zapraszam bardzo gorąco również na naszego Facebooka i stronę trendradio.pl. A już teraz, no właśnie, kawałek James Hype i serdeczna i ciepła i miła i wyjątkowa dedykacja, bo to wasza rocznica ślubu. Dokładnie 10, dyszka wybiła poważnie, no to się bardzo cieszę. No i oczywiście Sebastian wie, co ktoś lubi i dedykuje. Dosyć tajemniczo, ale prawdziwie.

0: na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych oraz praniem pieniędzy. Mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.
3: Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od 2017 roku. W tym czasie jej członkowie mieli wprowadzić do obrotu co najmniej tonę 700 kg wyrobów z metali szlachetnych. Omijając obowiązki podatkowe, szacuje się, że związane z tym uszczuplenia należności publiczno-prawnych mogły wynieść około 45 milionów złotych. W lipcu funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, działając wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP, przeprowadzili kolejną realizację w tej sprawie. Przeszukano miejsca związane z osobami podejrzewanymi o udział w nielegalnym procesie.
2: Funkcjonariusze zabezpieczyli 28 kg złota, 33 kg srebra oraz 49 tysięcy euro w gotówce. Dotychczasowe działania pokazują skalę prowadzonego procederu oraz ilość nielegalnego kruszca wprowadzanego na rynek krajowy. Trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego, który wskazuje na rozwojowy charakter sprawy. Jarosław Kosoń został nowym dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Oficjalnie objął to stanowisko wczoraj, 16 września, po wygraniu konkursu pod koniec sierpnia. Nowy szef jasielskiej lecznicy to doświadczony menadżer zdrowia, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA. Zarząd powiatu stawia przed nim ambitne zadania, wśród których najważniejsze to stabilizacja sytuacji finansowej placówki. Kosoń ma również zadbać o najwyższy poziom opieki medycznej, dalszy rozwój szpitala oraz dobre warunki pracy dla całego personelu medycznego. 21 września około godziny 9 w obrębie Placu Drzewnego w Tarnowie, na ulicach Lwowskiej, Dąbrowskiego, Kołątaja i Drzewnej oraz na ulicach do nich przylegających zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z przebudową Placu Drzewnego oraz rozbudową ulicy wokół placu. Dojazd dla mieszkańców oraz do nieruchomości przy ulicy Klasztornej będzie możliwy od strony ulicy Kołątaja, gdyż na Dąbrowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. W związku z tym nie będzie możliwości postoju na tym fragmencie drogi. Obecny pas postojowy taksówek zostanie przeniesiony z ulicy Drzewnej na Wałową przed skrzyżowanie z Szeroką.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Powiatowe obchody 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka odbyły się 17 września w Gorlicach. Uroczystości mają na celu upamiętnienie tragicznych wydarzeń z września 1939 roku oraz oddanie hołdu setkom tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego. Oficjalne obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice Mniejszej w Gorlicach. Po nabożeństwie przemaszerowano na cmentarz parafialny. Główna część uroczystości odbyła się pod Krzyżem Katyńskim. Były okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wiązanek kwiatów. Mówi Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
4: Historia jest dla nas bardzo ważna. Angażujemy też w tą wiedzę historyczną na cmentarzu pod Krzyżem Katyńskim. Było mnóstwo młodzieży. Wszyscy

0: rocznicę tej agresji obchodzony jest również Światowy Dzień Sybiraka, ustanowiony oficjalnie przez Sejm RP w 2013 roku w celu upamiętnienia ofiar masowych deportacji.
1: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Reklama.

Piękny numer, moi drodzy, na antenie Trend Radia. Dziękuję, Klaudia, za taką wyjątkową propozycję. To jest jeden z tych największych i najfajniejszych hitów eurodance'owych. Oczywiście kawałek, który znamy doskonale sprzed wielu dekad, nawet bym powiedział. To Show Me The Cause i oczywiście grupa Masterboy. A teraz specjalna dedykacja dla Basi z Umieszcza.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: No, taką piosenkę byście nagrali.
2: No, skuter.
1: Tak.
2: Break it up.
1: No, a nie no, jakieś tak. Takie, co tam nie będę mówił.
2: Marcin, przy takiej pogodzie to trzeba ludzi trochę rozruszać, a nie ich uśpić.
1: Jak
2: ty,
1: uśpić? To jesteś śpiąca. Nikt nie śpi.
2: Jestem,
1: oprócz ciebie, którzy
2: właśnie
1: w pracy są.
2: Przez ciebie, przez Ania, twój obecny
1: repertuar. Dopiero przyszła do pracy. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Długo spałaś?
2: A, spałam tak do 12. Nie no, przybyłam, wiesz, no to,
1: 14 tak. Chyba.
2: Potem drzemeczka, tu obiadek, no jak niedźwiedź.
1: No już przyszła do roboty, słyszycie?
2: No. No. A tak jak ty, co ty w ogóle?
1: Od 6.
2: A ty jesteś godzinę wcześniej, a zostaje 2 godziny dłużej, i co?
1: Od 6.
2: No ty od 6 jesteś, ciekawy.
1: Nie będzie...
2: Niech nam. Będzie nam. I Roxy, moi Roxy, drodzy, w wylocie.
1: Ten numer był z nami bardzo długo, dzisiaj poza zestawieniem, ale pewnie Roxy wróci z jakimś nowym hitem.
2: No
1: nie?
2: Czekamy, na razie nic chyba się nie szykuje.
1: Mieliśmy dwie propozycje, czyli tak jak zwykle.
2: I Norma Jean Martin, I Am The Sun i D.O.D. Careful.
1: I Am The Sun, to mi się naprawdę bardzo podoba.
2: No
1: ten
2: jest
1: hit chyba zagram.
2: Bardzo fajny, no zagraj, tak. Pewnie, że tak, Marcinie.
1: A no nie, bo będzie, chodzi... będzie już takie sterowane, co, na co głosować, nie? Może nie, może nie zagram jeszcze.
2: A to
1: musicie
2: może
1: ocenić.
2: Narpiew, no. Nowe
1: narpiew
2: słowo.
1: Ocenić, tak.
2: pewnie, no.
1: Co mnie łapiesz za słówka,
2: no,
1: droga
2: tak
1: moja?
2: Tak się dzisiaj przywalam do
1: pierwsza
2: ciebie.
1: Pierwsza piątka przy dzisiejszym czwartku je wygląda tak. No
2: Miley
1: właśnie.
2: Cyrus, Golden Burning Sun. Tak, i Miley Cyrus zdążyła zmienić już swój pseudonim artystyczny.
1: I fryzurę.
2: Tak, Miley. No. Już bez Cyrus.
1: Tak?
2: Tak jest.
1: A fryzurę zmieniła, czy nie?
2: Nie zmieniła.
1: No to ma fajną, ale widziałem
2: no
1: ją
2: to ma fajną, ale to jest z ery Wrecking Ball. Nie wiem, czy pamiętasz ten teledysk.
1: Nie
2: no
1: pamiętam.
2: Właśnie, specjalnie na potrzeby teledysku tak? Wtedy zmieniła fryzurę.
1: Dobra.
2: Na czwartym Notion You Know tu jeszcze takie klubowe brzmienia, na których na pewno będzie nam brakowało w najbliższym czasie. Na trzecim Anotr Talk To You, no tu też jeszcze tak wakacyjnie powiedziałabym, ale to jest tak kojąca piosenka, Marcin.
1: Kojąca?
2: Do auta i idealna.
1: Do auta.
2: No do auta. No tak, co się...
1: Tak, w zasadzie tak, no. Wiesz, próbowałem się tutaj jakby wczuć w rolę i faktycznie dobry, naprawdę dobry trop.
2: Tak, Oscar Sims bez końca na miejscu drugim. No, Oscar Sims jest stosunkowo młodym artystą, ale bardzo utalentowanym.
1: Co słyszymy w naszej trend liście i to nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, bo przecież to wraca bardzo często na naszą top 20,
2: nie? Jak bumerang.
1: I to Cars.
2: No i zwycięża ponownie, czyli bez żadnych zmian, Heart to Heart.
1: Piękny numer. Tak, i właśnie do takich hitów wracamy bardzo często. Jak też do Watachy, nie?
2: O, pięknie.
1: No to lećmy dalej. Pozdrawiam Państwa prowadzących. Bardzo proszę o piosenkę zespołu Wataha.
2: Dziękujemy.
1: Tak cię właśnie kocham. Pozdrowienia dla cudownej Bikusi, Paweł E. Ojejku, jak tęsknię. Zagrajcie, proszę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
2: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmacniane będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
1: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza, komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
3: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
1: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. W przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
4: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
1: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża. Reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
5: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, Piast Gliwice spotka się z obrońcą trofeum i liderem rozgrywek ligowych Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. W poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z Ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Spotkania 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Die Mannschaft Mundialu. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od potyczki z odwiecznym rywalem, czyli Holandią w Amsterdamie. Później czekają ich mecze z Serbią oraz dwa z Grecją. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Nie, nikt nam nie zarzucił. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gratka. Świetnie się to na pewno oglądało.
7: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
8: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
7: Musimy musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
9: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
7: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści, już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
10: Pogoda pada i będzie padać jeszcze w tej nocy. Natomiast jutro zachmurzenie umiarkowane, ale już bez opadów. Tej nocy słupek rtęci spadnie do 8 stopnia Celsjusza w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie do 9. Natomiast jutro 22 stopnie, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów 23, Uszczyki, Lesko, tutaj 20 kresek. 7 w porywach do 12, więc wiatr spokojny, a ciśnienie 1015 hektopaskali. Biometeo niekorzystne? Nie, jutro neutralne, natomiast w sobotę 23 i zachmurzenie małe, natomiast w niedzielę 25 i też dużo słońca.
0: Reklama.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
17: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
16: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
17: 795 216 523.
16: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.

Granica na antenie Trend Radia i tak rozpoczęliśmy kolejną godzinę hitów. To są przeboje, których nigdy nie za wiele, nigdy nie za dużo. No cóż, stay with me. Teraz specjalnie dla Anastazji pozdrowienia przesyła Piotrek z Gambratu. O właśnie, to są te brzmienia i te hity, które bardzo często, no właśnie, prosicie, by grać. 7148, trendy. To co macie do przekazania, przekazujcie koszt złoty plus VAT.

0: granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy.treść pozdrowień i tytuł nagrania.
1: Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Wracamy do wyjątkowych hitów na antenie Trendy Radia. Proszę o ASMC, Take Away the Color lub D-Bomb, Ola, tak, znany też numer. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Fryderyk ze Strzyżowa, Podkarpacie. Dziękujemy i pozdrawiamy Fryderyka mocno. Fajny numer, widać, że Fryderyk po prostu zna dobrze takie hity, które oczywiście rządziły w latach 90. Czuję vibe, po prostu tak chyba to najlepiej określić. Pozdrawiam męża Andrzeja, Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę dla mojego męża, mojej miłości. Pozdrawiam również Trendy. Dziękujemy.

Wyjątkowa o pięknym głosie Alexia pojawiła się oczywiście w projekcie Ice MC. Początkiem lat 90. za wszystkim stał Roberto Zanetti. No i oczywiście ten projekt odniósł ogromne, słuchajcie, ogromny sukces. W 90. konkretnie 5. roku już był praktycznie znany wszędzie. No to cóż, wracamy do takich hitów. Teraz Blue Box, Posłuchaj Serca. A to serdeczna i ciepła dedykacja dla, no właśnie, Romka z okolic Peska. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła, no właśnie, sąsiadka Alicja. Bardzo też mocno, no właśnie, chciałaby usłyszeć to nagranie na naszej antenie. Nic prostszego dla nas. Proszę bardzo, już teraz Blue Box. Oj, 6 lat temu już graliśmy ten numer. Proszę bardzo, czas leci, a kawałek, jak zwykle, przepiękny, prawda? No to pośpiewajmy razem. To granie na żądanie.

0: Star Stylers na antenie Trendy Radia. Teraz pojawi się fajne nagranie, bardzo słoneczne. Kojarzy się tylko i wyłącznie z promieniami słonecznymi. Tak chyba można śmiało zdefiniować ten numer. Keep on Moving. Gorąca i ciepła dedykacja dla wszystkich, moi drodzy, od Marcina Rogali, który was mocno ściska, pozdrawia i oczywiście zamawia ten kawałek, który pojawi się tuż po serwisie informacyjnym z regionu. Zapraszam, słuchajcie, na serwis lokalny i oczywiście macie gorące i serdeczne pozdrowienia od naszego newsroomu i od dziewczyn, które przygotowują dla was od poniedziałku do piątku informacje regionalne z regionu Podkarpacia i Małopolski. Teraz czas na kolejny serwis.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku otrzyma jeszcze w tym roku dwa nowe ambulanse z napędem na cztery koła. Zakup nowoczesnych pojazdów jest możliwy dzięki rządowemu dofinansowaniu w wysokości 1,5 miliona złotych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dla ratowników medycznych działających w Bieszczadach to kluczowa inwestycja, ponieważ napęd 4x4 ułatwi bezpieczny i szybki dojazd do pacjentów w trudnym górskim terenie oraz podczas złych warunków pogodowych. Dodatkowo karetki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny oraz specjalistyczne nosze bariatryczne, które zapewnią bezpieczniejszy transport pacjentów o wysokiej masie ciała i odciążą ratowników podczas akcji. Gmina Dębica otrzymała ponad 1 400 000 złotych dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą Modernizacja kortów tenisowych na terenie gminy Dębica. Środki zostały przyznane w ramach programu wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 2,5 miliona złotych, z czego ponad 1 000 000 stanowi wkład własny gminy Dębica. Modernizacja będzie realizowana w latach 2026-2027. Prace obejmą korty tenisowe oraz korty do badmintona zlokalizowane w 8 miejscowościach gminy Dębica. Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. wymianę i odnowienie nawierzchni sportowych, budowę i modernizację piłkochwytów oraz montaż nowych słupków i siatek do gry. Na obiektach pojawią się również stojaki rowerowe, a na wybranych kortach zaplanowano montaż energooszczędnego oświetlenia oraz lamp solarnych. Zmodernizowane korty będą mogły służyć zarówno do codziennej rekreacji i treningów, jak również do organizacji zajęć sportowych, turniejów i innych wydarzeń. Jeszcze niedawno obraz emeryta czekającego w domu na listonosza był czymś zupełnie naturalnym. Dziś coraz częściej zastępuje go senior z kartą w portfelu i emeryturą, która trafia prosto na konto. Zmieniają się także przyzwyczajenia. Coraz więcej osób starszych korzysta z kart płatniczych, bankowości internetowej, a także ze smartfonów do załatwiania codziennych spraw finansowych. Konto w banku przestaje być więc rozwiązaniem wyłącznie dla młodych, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Pieniądze przekazywane na rachunek bankowy to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo. Wypłata z ZUS-u trafia bezpośrednio na konto, nie trzeba zatem czekać na wizytę listonosza czy stać w kolejce na poczcie po odbiór gotówki. Nie trzeba również przechowywać gotówki w domu. Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych argumentów za przelewem na konto. Gotówka przechowywana w mieszkaniu może stać się łatwym celem złodziei i oszustów. Seniorzy są niestety dosyć często ofiarami przestępców podszywających się po członków rodziny, policjantów, pracowników różnych instytucji czy fałszywych fachowców. Informacja, że ktoś trzyma w domu większą ilość gotówki, może być dla nich szczególnie przyciągająca.
2: W czerwcu tego roku w całym kraju z 8,9 miliona osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe na rachunki bankowe trafiało ponad 7,2 miliona świadczeń. Na Podkarpaciu to 475,3 tysiąca osób, z czego 366,6 tysięcy otrzymało je przelewem na konto. Od soboty w Krośnie odbywać się będą 26. balonowe Mistrzostwa Świata. W tym roku zgromadzą ponad 120 załóg z całego świata. W sobotę od 16.00 wystartuje Festiwal Smaków, a o 18.00 na Stadionie Miejskim odbędzie się ceremonia otwarcia z pokazem dronów. Od niedzieli do czwartku piloci będą rywalizować w stałych godzinach 6 i 16. Niedzielny program wzbogaci piknik lotniczy od 11 oraz nocne airshow z samolotami TS-11 Iskra o 18.

0: czwartek wieczorem o godzinie 20 na lotnisku zaplanowano pokaz Night Glow i Laser Show, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
1: Nocny pokaz balonów, to będzie taki bardzo spektakularny pokaz z kilkudziesięciu balonów. Do tego będzie pokaz laserowy, który też będzie takim zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Więc zachęcamy 2 dni na lotnisko w Krośnie, a pozostałe dni mamy miasteczko balonowe w rejonie ulicy Bursaki przy hali sportowej przy Bursakach. Tam też liczne atrakcje.
0: Oficjalne zakończenie mistrzostw nastąpi w piątek.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
3: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95, 95, 2.
2: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.

teraz będzie po polsku, bo pojawia się After Silence, taka fajna płyta grupy warszawskiej, Top One. Już teraz wiatr zawieje, bo to dedykacja dla Justyny i Madzi z okolic Sanoka. Gorące i serdeczne pozdrowienia, mocne całusy od mężczyzn waszego życia, czyli od mężów. No i oczywiście dedykacja muzyczna, podobno wspomnienia wracają przy takich utworach, to się zgadza i często potwierdzacie nawet bardzo często tę tezę. No to cóż, gramy kolejny wielki hit, to grupa Top One.

Tak, ja przypomnę, moi drodzy, pod wieczór, tak, czwartkowy na naszej antenie. Mamy gorącą i serdeczną dedykację dla Asi, tak, obchodzącej dzisiaj 45. urodziny. Cała rodzina przesyła z Jasła i oczywiście prosi o zagranie piosenki. Porwij mnie, no właśnie, to serdeczna dedykacja kierowana jest do Jasła, ale mamy też dla Justyny z okazji imienin, proszę bardzo. Zenon przesyła miłe słowa z Krosna, gorące i serdeczne pozdrowienia. I tutaj prośba Hit Hunter i The Pleasure Company, Revolution in Paradise. Tak też zagramy na naszej antenie. Przypominam, to granie na żądanie. To prywatka z Trendy Radiem. Gdzie pozdrawiacie, dedykujecie. No i oczywiście wybieracie takie hity, które gramy z przyjemnością pod wieczór. Od poniedziałku do piątku po 17. Numer do nas jeszcze raz przypomnę. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania.

0: serdeczne i gorące pozdrowienia na naszej antenie 7148, trendy. To, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. No cóż, wracamy za chwilę i pozdrawiamy dalej, bowiem, no właśnie, czas na serwis, wybiła godzina, a w zasadzie już teraz 19.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
2: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by paraliżować państwo.
3: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
2: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 kilometry od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
2: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 kilometrów granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
5: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
2: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
6: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
2: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
7: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że no, będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, no, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy, zdrowej żywności.
2: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda, młody samiec, przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji. Dziś o punkty powalczy natomiast Lech Poznań, ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Michał Waszkiewicz.
2: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
3: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
2: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
3: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
2: Mecz w Londynie o 21:00.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
4: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 8 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 22 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota, pełne słońce i 23 stopnie, ale w nocy musimy liczyć się z tym, że no już te temperatury są coraz niższe, bo tylko 9.
5: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
10: Wracamy do wyjątkowych hitów na antenie Trend Radia. Tour Around ma na antenie też pojawić się SMS o takiej treści. Pozdrowienia dla Marysi, ale też i dla Zuzi i też dla drugiej Patrycji. Gorące i serdeczne pozdrowienia od dziewczyn z drugiej zmiany i ze znakowania. Tak, to wam ważna czynność na waszej, słuchajcie, linii produkcyjnej. 7:19, dziewczyny się pozdrawiają, a my was również ściskamy. A numer? Proszę uprzejmie.

Tak, tak, tak. Klub Tropicana teraz na antenie Trendy Radia. Gorąca i ciepła dedykacja Cecylia dla ciebie. No i oczywiście dedykacja od twojego ulubionego, wspaniałego majstra Kazimierza, który dzisiaj oczywiście ciebie mocno ściska, pozdrawia z okazji, no właśnie, urodzin. Ale też pozdrowienia dla twojego męża, który obchodził urodziny, o ciekawe, dokładnie tydzień temu, o tej samej porze, też w czwartek. I tutaj dla Zbigniewa też mocne pozdrowienia. Przypominam, wasze ulubione hity. No i właśnie, tak jak Club Tropicana, w tym przypadku to w innym będzie, no właśnie, w taką ciszę.

Ja dziękuję bardzo serdecznie, moi drodzy. Program Granie na Żądanie. No właśnie, jutro po 17 meldujemy się znowu. A tymczasem miłego wieczoru. Za chwilę odliczanie, wielkie odliczanie 20-120, tak więc zostańcie razem z nami. To wyjątkowe przeboje oczywiście należące do was i do Trendy Radia, które dla was prezentuje właśnie te hity. Miłego wieczoru, pozdrawiam, Mikoś Marcin, do usłyszenia.

0: dawka Trendy Hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
2: Cześć, dobry wieczór, a ja witam Was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym odcinku programu Trendy Lista, dokładnie w czwartulo. 2626 notowanie, także fajnie, bo zakręcone. I wylot na dobry początek. Axwell, Whatever Turns You. No niestety żegnamy się z tym hiciorem, który też tak naprawdę towarzyszył nam całe wakacje. No i przyszła jesień, no i pokrzyżowała nam plany. Ale to nic, bo w propozycjach no też mam dla Was mega imprezowe kawałki. No to gramy.
1: Wyloty.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Po wylocie zapraszam na propozycję James Hype i Action. No ja uwielbiam tego angielskiego DJ-a. Jest to też producent muzyczny. Jeżeli ktoś z Was miał szansę być na koncercie i na dyskotece, to nic tylko pozazdrościć. Wystarczy obejrzeć, co ten człowiek wyprawia na dyskotekach. No potrafi największą kłodę wyciągnąć na parkiet, uwierzcie. No to lecimy, trochę się pobujamy.
2: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: To było mocne. Tak tylko przypomnę, James Hype i Action. A już teraz równie mocna propozycja Lumix, Self-Aware w remiksie. Ten hicior na pewno znacie z TikToka, z internetu, z przeróżnych rolek. No i fajnie, że pojawił się też w propozycjach. Super, że jeszcze jesienią mamy szansę na takie hiciory. No fajnie by było przez cały rok, gdyby takie się utrzymywały. Zaraz przypomnę, w jaki sposób możecie głosować właśnie na tych wykonawców.
2: Propozycje.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 10 firm walczy o kontrakt na budowę nowego internatu zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku. Choć wartość całej inwestycji szacowano na 24 miliony złotych, to najtańsza oferta złożona przez dębicką firmę wynosi niecałe 11,5 miliona złotych. Najdroższa propozycja w przetargu przekracza 17 milionów. Nowy trzykondygnacyjny budynek ma być gotowy we wrześniu 2029 roku i pomieści 52 uczniów, którzy zamieszkają w jedno- i dwuosobowych pokojach z łazienkami. W ekologicznym obiekcie powstaną także pokoje dla osób z niepełnosprawnościami, stołówka, siłownia, świetlica oraz pokoje gościnne dla egzaminatorów. Gmina Jodłowa podpisała umowę na realizację inwestycji pod nazwą Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj budynku magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 300 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zostać zakończone do 29 listopada bieżącego roku, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
2: Przed nami kolejna inwestycja, która tym razem wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i poprawi przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Magazyn będzie o powierzchni 225 m2. Dodatkowo będzie utwardzone miejsce przed tym magazynem. Ta inwestycja powstaje z myślą, aby wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i poprawić przygotowanie na sytuacje kryzysowe.
1: Dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wynosi ponad 1 000 000 zł.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Szpital Powiatowy w Lesku rozszerza swoją ofertę medyczną, choć placówka wciąż zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. Według zapowiedzi 1 października ruszy tam nowy oddział ginekologii planowej, który zapewni mieszkankom regionu dostęp do zaplanowanych zabiegów oraz diagnostyki schorzeń ginekologicznych. To kolejna nowość w Lesku, ponieważ na początku września otwarto tam również poradnię endokrynologiczną przyjmującą pacjentów w każdy wtorek. Dobre wiadomości dla pacjentów pojawiają się jednak w cieniu poważnego kryzysu, ponieważ zadłużenie lecznicy przekracza już 120 milionów złotych. Z powodu braku funduszy wcześniej zamknięto tu położnictwo, zawieszono pediatrię, a placówka regularnie boryka się z brakiem obsady na SOR-ze. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zapraszają wszystkich pasjonatów fotografii, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów do udziału w tegorocznej 32. edycji konkursu fotograficznego Jasło Moje Miasto. W tym roku tematem przewodnim jest Jasło Niewidziane z ulicy, który zachęca do odkrywania miasta z zupełnie innej perspektywy. Organizatorów interesują fotografie ukazujące przestrzenie ukryte i mniej dostępne, podwórka, sienie za bramami, kamienic, klatki schodowe, korytarze czy wnętrza budynków. Konkurs ma charakter otwarty i międzypokoleniowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 października. Krosno uczci pamięć ofiar sowieckiej agresji na Polskę. W najbliższą niedzielę, 20 września, w mieście odbędą się oficjalne obchody 87. rocznicy napaści ZSRR na nasz kraj. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 uroczystą mszą świętą w Bazylice Kolegiackiej w intencji Sybiraków i Ojczyzny. Tuż po nabożeństwie o godzinie 13:00 uczestnicy zgromadzą się przy tablicy poświęconej pamięci ofiar sowieckiego terroru, gdzie nastąpi oficjalne złożenie wiązanek kwiatów.
4: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
7: Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
8: 7148 TRL. I tytuł nagrania.

0: Ja też nie chcę. Madzia, uwierz, ja też nie chcę i nawet nie chcę o tym myśleć. Ja, no jeszcze wrzesień nie lubię. Październik jest znośny, ale listopad i grudzień, początek, to jest dla mnie katastrofa. Emocjonalna też, także no nie chcę, nie chcę. Najchętniej to człowiek by wyjechał na te 2 miesiące gdzieś, nie? W ciepłe miejsce. Także zaraz odczytam też wiadomości od was a propos urlopów, bo wiem, że nie wszyscy jeszcze na tym urlopie byli i czekali, aż ta pogoda się pogorszy. No to sobie będziemy czytać.
1: Ale Madzia, na razie się tym nie martw, na razie chillujemy, jeszcze jest wrzesień, prawie że pół metek.
0: No już w sumie pół metek, nie prawie że, a już...
1: No i cieszmy się tym, co mamy obecnie. Trzeba.
0: A już teraz na miejscu 17 DJ Goya, Jason Derulo, Melody Michiko z 16. Na 16 Ariana Grande pnie się od wielokaty ku górze z najnowszym singlem Stay z płyty Pearl, a na 15 Lasgo Rice z 11. 17.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Nic tylko pozazdrościć. Machamy do Daniela ze Skołyszyna, który w tym roku wybiera się na wakacje do Egiptu. No i też nie może się doczekać urlopu, który jednak przełożył, czyli już jednak nie październik, przełożył na grudzień, ponieważ zamierza spędzać tam fajne chwile, jak już tu będzie zimno. No, Danielu, ma to sens, z tym, że no właśnie, ciekawe jak to będzie w tym roku z tym śniegiem, nie? Bo pamiętam jeszcze czasy, że nawet w listopadzie potrafiła nas ta pogoda zaskoczyć. Ach, okropnie się o tym mówi, nie? Jak dopiero co wakacje były. Ale cóż, no jakoś przetrwamy. Co roku dajemy radę, to teraz też. W takim razie, Danielu, udanych wakacji życzę. No pięknie, odpoczywajcie tam. Na 14 Aleksandra Stan i Fire w remiksie z 15, na 13 Steve Aoki, Layox i Gravity z 7, a na 12 Dub Dogs California Dreamin'. No tu ładnie, bo aż w pięciolokatowym awansie. 14.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Alerty na wschodzie Polski. Premier ostrzega przed rosyjskim zagrożeniem. W lasach możemy natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Średnio 4000 zł potrzebują na życie studenci. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
2: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
1: Polskie siły zbrojne podorwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 kilometrów. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony RCB alerty informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebować lojalności sojuszniczej. Zmieniamy temat. Od dziś do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel do leśników, by zachować ostrożność, bo szczepionki są przeznaczone dla lisów, a dla psów są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
1: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Wydatki są nieco wyższe niż rok temu, podaje raport Portfel Studenta. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Coraz więcej młodych ludzi łączy naukę z pracą, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Mimo to niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze na oszczędności. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O odpuszczaniu nie było mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Nie, nikt nam nie zarzucił. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gradka. Świetnie się to na pewno oglądało.
1: Po czterech spacerkach taki sprawdzian był potrzebny.
4: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
1: Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znowu zagramy z Bułgarią w ćwierćfinale.

0: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 8 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota słoneczna, 23 stopnie. W nocy, no niestety tak ciepło nie będzie, bo tylko 9.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: 12
0: w górę.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: A w sumie, skoro tak sobie ponarzekaliśmy trochę na wszystko, no to Zara Larsson już teraz z hitem Lush Life, co by się trochę rozbudzić. No i kto z Was zna ten viralowy TikTokowy taniec, też możecie pisać. Ja pozdrawiam Julę z Głowienki, która wiem, że potrafi. Próbowała mnie nauczyć, ale no... Ja to tak kapuję te kroki okropnie, że wstyd się przyznawać. No ale moi drodzy, naprawdę to jest coś niesamowitego, jak muzyka potrafi łączyć, także bawcie się dobrze. A już za chwilę na 11 Miley Cyrus i Golden Burning Sun też w awansie, bo z czternachy.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Zachęcam oczywiście do pobrania naszej aplikacji na wasze telefony. Mowa tu o aplikacji Trendy Radio. Także jeżeli chcecie gdzieś wyskoczyć, no i nie chcecie się martwić tym, że zaraz zgubicie zasięg, no to warto taką aplikację mieć na waszych telefonach. Trendy Radio, jeden guzik play, no i tak naprawdę jesteśmy z wami na łączach. Kierowców też zapraszam do pobrania aplikacji Janosik, ponieważ nasza stacja radiowa również
0: się tam znajduje.
1: Byłoby miło jeszcze, gdybyście podesłali fajne foty.
0: Jak z tej aplikacji korzystacie? I ja też czekam na pocztówki wakacyjne z waszych, no właśnie, urlopów. Możecie podsyłać na naszego maila redakcja@trendyradio.pl. A już teraz na 10 już tu. O proszę, Lavinia, Eli Oaks i Reasons z 13. 9 Somber My Body Isn't Ready z 12. A na lokacie 8 Joel Corey i Whisper pnie się dwa oczka ku górze. 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku odbył się konwent powiatów województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyło 21 starostów oraz dyrektorzy szpitali z całego Podkarpacia, a także dyrektor podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, Teresa Gwizdak. Głównym tematem obrad była dramatycznie trudna sytuacja szpitali powiatowych oraz całego systemu ochrony zdrowia. Samorządowcy podkreślali, że dalsze funkcjonowanie szpitali na dotychczasowych zasadach staje się coraz trudniejsze. Powiaty odpowiadają za placówki medyczne, ale jednocześnie mają bardzo ograniczony wpływ na poziom ich finansowania i wycenę świadczeń. Jednym z uczestników spotkania był Piotr Chęciek, starosta dębicki.
2: Konkluzje oczywiście już dawno są takie same. Dramat w ogóle w ochronie zdrowia. Oczywiście pewnie najbardziej dramatyczna sytuacja jest w szpitalu w Sanoku i w Lesku. Niewiele lepiej oczywiście jest w innych szpitalach. W Dębicy też jest dług prawie 180 milionów złotych. Zdajemy sobie sprawę, że żadnej pomocy dla żadnego szpitala finansowej, rządowej nie będzie. A cała odpowiedzialność za to, że będą zamykane oddziały, a finalnie szpitale, no będzie przerzucana na powiaty, na starostów, na dyrektorów. I myślę, że to nie o to chodzi, żebyśmy my jakby chcieli się uwolnić od tego ciężaru i nie wiem, od odpowiedzialności, która w jakimś sensie oczywiście na powiatach spoczywa. Natomiast no, nie może tak być, żeby ta narracja tylko w tę stronę zmierzała, że odpowiedzialny jest powiat.
1: Podkarpaccy starostowie zapowiedzieli organizację wspólnej konferencji prasowej, podczas której przedstawią rzeczywistą sytuację szpitali powiatowych i powiedzą wprost, z jakimi problemami mierzą się dziś samorządy oraz dyrekcje placówek.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Trzy firmy wystartowały w przetargu na modernizację lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy szpitalu w Krośnie. Choć placówka zarezerwowała na ten cel 900 tysięcy złotych, to wszystkie złożone oferty przekraczają ten budżet. Najtańszą propozycję, opiewającą na ponad 972 tysiące złotych, złożyła krośnieńska firma. Natomiast najdroższa oferta wynosi ponad 1 200 tysięcy. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Medycznego ma dostosować lądowisko do najnowszych przepisów i umożliwić bezpieczne starty oraz lądowania maszyn ratunkowych zarówno w dzień, jak i w nocy. Prace obejmą między innymi ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę drogi dojazdowej do SOR-u oraz montaż nowoczesnego systemu oświetlenia naprowadzającego, a cała modernizacja ma zakończyć się jeszcze w listopadzie. O 63 km na godzinę przekroczyła dozwoloną prędkość kierująca Skodą, którą zatrzymali policjanci tarnobrzeskiej drogówki. Kobieta jechała 153 km na godzinę na odcinku drogi, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km. Mundurowi zatrzymali jej prawo jazdy na 3 miesiące, nałożyli mandat oraz punkty karne. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
4: Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Za popełnione wykroczenie 37-letnia kierująca została ukarana mandatem i punktami karnymi. Policjanci zatrzymali jej również prawo jazdy. Oznacza to, że przez najbliższe 3 miesiące kobieta nie będzie mogła kierować pojazdami.
1: Nadmierna prędkość pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Im szybciej porusza się pojazd, tym mniej czasu kierujący ma na właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia, a droga hamowania znacząco się wydłuża. Gmina Nowy Żmigród otrzymała ponad 380 tysięcy złotych dotacji od wojewody podkarpackiego na działania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowę w tej sprawie podpisała zastępca wójta Aleksandra Mrugał. Przyznane dofinansowanie pokryje maksymalnie 80% kosztów, a resztę gmina dołoży z własnego budżetu. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowej koparko-ładowarki oraz kuchni polowej. Nowy sprzęt ma znacząco zwiększyć możliwości gminy w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe, usuwania skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz zabezpieczenia logistycznego dla mieszkańców i służb ratunkowych. W Chumniskach zakończyła się przebudowa drogi naprzeciwko domu strażaka. Dotychczasowa nawierzchnia żwirowa na działce numer 3460 została zastąpiona nowym betonem asfaltowym. Modernizacja objęła odcinek o długości około 230 metrów. Inwestycja kosztowała blisko 175 tysięcy złotych, a środki na ten cel pochodziły z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy Brzozów. To kolejne lokalne zadanie drogowe, które ma systematycznie poprawiać stan infrastruktury i bezpieczeństwo mieszkańców w tej gminie.
0: Reklama. Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Rick.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
1: Halko, halko, głosujemy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 7 Notion X Club You Know z 4. Na 6 Benny Benassi Every Single Day w remiksie z 5. A na 5 Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy. No też pięknie, bo z 9.
2: 7.

0: Dobra, a my wyrywamy karteluszkę z kalendarza. Czekajcie, tylko sobie. Dobra, 17 mamy to. No i wyrwana. I w sumie bardzo dobrze się składa, bo z tego co czytam, to obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki Country i nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale obecnie muzyka country jest tak popularna, to też jest w ogóle niesamowite, jak to ładnie się zgrywa w czasie. Nawet do mody powróciły, wiecie, koszule w kratę, bo był taki moment, że już nie były modne. Kowbojki, kapelusze, shorty jeansowe, także no chyba przechodzimy naprawdę bardzo fajną metamorfozę. A wy co sądzicie, też możecie pisać śmiało na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub naszego fanpage'a na fejsie Trendy Radio w wiadomości prywatnej. A już na czwartym, ale pędzimy Another Talk to You ze trójeczki, na trzecim Two Colors Heart to Heart z pierwszego, oj spadek po tylu dniach, a na drugim Dimitri Vegas, Turn the Tide ze Silver na ficie. Ładny awans, bo aż o cztery oczka. Zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
1: Cztery. W dół.

0: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Axwell Whatever Turns You, propozycja James Hype Action, Lumix Self-Aware, na 20 DOD Careful, 19 Armin Van Buren Everlasting. 18 Britney Spears Every Time w remiksie, 17 DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, 16 Ariana Grande Stay, 15 Lasgo Rise, 14 Alexandra Stan i Fire. 13 Steve Aoki, Lie Oaks Gravity, 12 Dub Dogs, California Dreamin', 11 Miley Cyrus, Golden Burning Sun. 10 Lavinia i Lie Oaks Reasons, 9 Somber, My Body Isn't Ready, 8 Joel Corey Whisper, 7 Notion You Know, 6 Benny Benassi, Every Single Day. 5 Trips, Justyna Steczkowska, Gwiazdy, 6 Another Talk to You, na 3 Two Colors, Heart to Heart. Na 2 Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide ze Silver na Ficie i waszym numerem 1. Oskar Cyms, Bez końca, z 2. No pięknie, no ma przepiękny wokal. Oskar, trzeba mu to przyznać. No i chyba nie pozostaje nic innego, jak życzyć udanego słuchania. A słyszymy się już jutro. Buziole!
1: 1.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Drony i rakiety nad państwami NATO to realne zagrożenie, mówi premier. Donald Trump zapowiada amerykańskie bazy w Polsce. Pacjenci nie stawiają się na turnusy w sanatoriach. To duże straty finansowe dla ośrodków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjskie drony i rakiety mogą spadać na terytorium państw wspierających Ukrainę. Premier powiedział dziś wprost, co może grozić Polsce w najbliższym czasie ze strony Rosji.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem jest także osłabienie generalnie integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny.
1: Szef rządu podkreślał przy tym, że są to informacje oparte o wywiady polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Tymczasem Donald Trump oświadczył właśnie, poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej w Polsce. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, pisze Trump. Dodaje, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Do Stanów Zjednoczonych tymczasem poleci prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zaczyna się sesja ONZ-u. Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożą wieniec w hołdzie ofiarom zamachu na World Trade Center. Spotkają się m.in. z amerykańską Polonią, a w środę prezydent będzie przemawiać na forum ONZ. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, a ośrodek podjął przygotowania do większej liczby pacjentów. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
3: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
1: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu może być nawet w ciągu kilku dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy. 2 lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Taki wyrok usłyszała była właścicielka prywatnego schroniska w Wojtyszkach w województwie łódzkim. Zarabiała na odławianiu bezdomnych zwierząt, trafiały do schroniska, gdzie były skrajnie zaniedbane, niedożywione i bez odpowiedniej opieki weterynarza. Po wybuchu afery psy zostały zabrane ze schroniska, a nowi opiekunowie zgodnie potwierdzali, że były w ciężkim stanie. Poznaliśmy program Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To 190 filmów, wśród nich filmy Debiut Jessego Eisenberga, Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda. Seanse w kilku stołecznych kinach. Festiwal potrwa tydzień od 9 października. I jeszcze sport. Lech Poznań zaczął grę w piłkarskiej lidze Europy. Kolejorz mierzy się właśnie teraz w Londynie z Crystal Palace.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 8 stopni już w tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro ciepło, 22 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota równie ciepła, 23 stopnie. W nocy, no niestety tak przyjemnie nie będzie, bo tylko 9. Do usłyszenia, życzę udanego wieczoru, no i już prawie piątulo, z czego się cieszymy, heja!
1: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier wprost o rosyjskim zagrożeniu. Chodzi o drony i pociski. Dziś z powodu takiego zagrożenia ewakuowano dzieci w niektórych szkołach. Donald Trump o amerykańskich bazach w Polsce pisze: zrobiono wielkie kroki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier powiedział wprost, co nam grozi ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. Drony i pociski mogą spadać na państwa wspierające Ukrainę w obronie przed Rosją.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
2: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do obrony kraju, a także infrastruktury kolejowej.
1: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Mówi Błażej, który miał akurat lekcję w UEF-u.
3: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
1: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
4: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
1: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania.

piątek w kratkę trochę chmur i trochę słońca, przy czym chmur więcej zdecydowanie. Rano na wschodzie i południu utrzymają się mgły, a w ciągu dnia na północy i na zachodzie Polski może padać. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I say every little thing I own.